0: pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
1: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Zdrowie. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, była gościem Piotra Salaka.
2: Trzeba się liczyć z tym, że musimy zmienić system szpitali, żeby system ochrony zdrowia działał dobrze?
3: Ja myślę, że o tym rozmawiamy od wielu, wielu lat i ja absolutnie myślę, że zarówno mapę świadczeń, które przez wiele miesięcy były w tej chwili opracowywane w Ministerstwie Zdrowia, pokazują kierunki, w jakich powinniśmy ze względu na wskaźniki jakościowe iść. To jest wspomniana przeze mnie, wspomniane przeze mnie przejście na zabiegi planowe, na zabiegi jednodniowe. To jest również zamiana niektórych szpitali na szpitale niezabiegowe. To się w Polsce dzieje. To się dzieje, ten proces postępuje, ale również konsolidacja.
2: Ale mamy za dużo szpitali, pani zdaniem, czy nie?
3: Mamy za dużo właścicieli, mamy rozdrobnienie właścicielskie i naprawdę chciałabym, żeby te nasze inspirujące w tej chwili działania Funduszu Medycznym zachęciły przede wszystkim samorządowców do układania sieci w regionach.
2: No to a samorządowcy są otwarci na to, żeby powiedzieć, no dobrze, dziękuję, szpital jest trochę za drogi, to nas za dużo kosztuje. Nie słyszałem, nie spotkałem takiego samorządowca.
3: Samorządowcy dzisiaj się naprawdę w regionach zastanawiają nad tym, w jaki sposób poukładać sieci, z tego się cieszę. Mamy wiele inicjatyw i konsolidacyjnych, i podpisywane porozumienia o współpracy i myślę, że to jest chyba dla mnie taka największa radość dzisiaj ze względu na to, że myślę, że ten trend powinien być utrzymany w kraju i właśnie w taki sposób.
2: Trend do likwidacji, do ograniczania ilości placówek, tak?
3: Do ograniczania liczby rozdrobnionych właścicieli, natomiast przy zachowaniu obecnej ilości szpitali.
2: Czy to prowadzi do prywatyzacji służby zdrowia?
3: Pozostajemy w sferze publicznego systemu ochrony zdrowia i myślę, że dzisiaj absolutnie nie mówimy o żadnych ruchach prywatyzacyjnych. Ruchy konsolidacyjne to nadal pozostawienie własności szpitali w publicznych rękach.
2: No ale mówi pani, że trzeba ta własność jest zbyt rozdrobniona.
3: Tak, jest rozdrobniona pomiędzy różne szczeble samorządów. Mówimy o samorządach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i myślę, że to wynika...
2: To kto powinien zarządzać szpitalami, pani zdaniem?
3: Ocenie
2: tak
3: dzisiaj
2: dla pani świeci.
3: Najlepiej radzą sobie dzisiaj marszałkowie ze względu na to, że mają więcej tych szpitali niż tylko jeden, natomiast znam również bardzo dobrze zarządzane szpitale powiatowe, więc jedno drugiego nie wyklucza, ale myślę, że dzisiaj to, co widzę i to, że siadają do stołu marszałkowie ze starostami i zastanawiają się, jak ta sieć powinna wyglądać, to jest naprawdę bardzo dobry ruch.
2: Ja pytam o tą prywatyzację służby zdrowia, dlatego że myślę, że 240 zł, są tacy lekarze, którzy zarabiają dużo więcej za godzinę niż 240 zł brutto, mogą powiedzieć, po co mi to? Odchodzę z Państwowej Służby Zdrowia, idę leczyć tam, gdzie płacą mi więcej i gdzie nie będzie nikt sprawdzał, czy zapłaciłem, czy zarobiłem 240, czy też więcej, czyli
3: dzisiaj,
2: do prywatnej.
3: Dzisiaj mamy sytuację taką, że wiele prywatnych podmiotów pracuje również w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc mówiąc o prywatyzacji, chciałabym, żebyśmy te pojęcia rozgraniczyli. W związku z tym lekarz, który będzie pracował u właściciela prywatnego, ale w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie miał również te same zasady.
2: Czyli generalnie nawet jeżeli
3: w szpitalach publicznych.
2: Nawet jeżeli to będzie prywatny pracodawca, a będzie kontrakt z NFZ-em, to wtedy rozumiem 240 zł
3: będą
2: obowiązywały.
3: Naszą rolą jest dzisiaj zabezpieczenie środków, które przekazujemy ze składek zdrowotnych, również z dotacji budżetowych na Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcemy mieć dzisiaj kontrolę nad tym, na co te pieniądze są wydawane.
2: Pani minister, pani jest osobą w państwie, która zarządza budżetem. Nikt nie zarządza takim budżetem. 25% wszystkich pieniędzy, jakie są w Polsce, to jest pod pani ręką. I te pieniądze przeciekają, zgadza się pani?
3: 247 miliardów złotych to jest budżet.
2: Pani decyduje, co z tymi pieniędzmi zrobić.
3: Większość tego budżetu, 221 miliardów, to jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, jest w gestii pana prezesa NFZ-u.
2: Ale to pani decyduje, czy takiego prezesa NFZ-u utrzymać,
3: natomiast,
2: czy nie.
3: Natomiast mamy bardzo dużo oczywiście regulacji. To jest stan, który dotyczy i zarządzeń Narodowego Funduszu Funduszu Zdrowia, ale również rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Chcemy przez projektowane zmiany uszczelnić ten system i przede wszystkim chcemy również wprowadzić zwiększoną ilość osób pracujących w korpusie kontrolerskim.
2: Czyli co będą kontrole w szpitalach ze strony NFZ-u?
3: Chcemy mieć pieczę nad tym, na co pieniądze są wydawane i mamy dzisiaj projekt, który zakłada podwojenie liczby kontrolerów w korpusie kontrolerskim.
2: Pani mówi, że chcemy to zrobić, że zrobimy, że w przyszłości się tym wszystkim zajmiemy.
3: To już są konkretne projekty ustaw, konkretne projekty rozporządzeń, więc my już to dzisiaj mamy na stole.
2: A pamiętam, jak w kwietniu na Komisji Zdrowia, na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdy decydował się pani los w sprawie wotum nieufności, mówiła pani, że resort ma pełne rozpoznanie systemu. To był kwiecień. Afera w Szpitalu Południowym wybuchła, przypomnę, w czerwcu. To jak to jest? W takim razie jest rozpoznanie systemu, czy nie ma rozpoznania
3: Szpital
2: systemu?
3: Szpital Południowy jest pod nadzorem właścicielskim prezydenta miasta Warszawy.
2: No, ale pani powinna wiedzieć, co się
3: natomiast
2: tam dzieje.
3: Natomiast my z racji jakby resortu sprawujemy nadzór nad dziedzinami, w których uruchamiamy kontrolę, jeżeli tam są nieprawidłowości. I tak zareagowaliśmy na sytuację w Szpitalu Południowym. To są te działania, które dotyczą ewentualnych zaniedbań po stronie medycznej. Natomiast...
2: A NFZ pani zdaniem dobrze kontrolował finanse w Szpitalu Południowym?
3: NFZ kontroluje wydatkowanie środków w Szpitalu Południowym. Kontrola pana prezesa została uruchomiona w połowie czerwca. I na wyniki tej kontroli na pewno poczekamy. Dzisiaj 40 tysięcy umów zawieranych przez płatnika, przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroluje 115 kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia. W mojej ocenie jest to zdecydowanie za mało. W związku z tym mamy projekt, który ma podwoić tą liczbę.
2: I to ja wrócę do swojego pytania. Czy NFZ w takim razie dobrze kontroluje pieniądze, które wydaje, te 220 miliardów?
3: No, wydaje się, że dzisiaj niewystarczająca liczba kontrolerów i 80 etatów, które są nieobsadzone, powoduje, że ta kontrola nie jest przeprowadzana w sposób...
2: Ma pani pretensje do szefa NFZ-u, że to tak wygląda?
3: Ja tak naprawdę w życiu swoim staram się działać. Staram się wyposażać w narzędzia. Zobaczymy, jak z tych nowych narzędzi pan prezes skorzysta.
2: No dobrze, ale uważa pani, że wszystko było do tej pory znakomicie ze strony NFZ-u, jeśli chodzi o kontrolowanie
3: wydatków? Uważam, że wiele obszarów powinno ulec poprawie, między innymi kontrola nad wydatkowaniem tych środków. Jeżeli takie narzędzia będzie pan prezes miał, mam nadzieję, że je wykorzysta.
2: Uważa pani, że nie powinien ponieść konsekwencji, między innymi za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym, bo i pani i ja wiemy, że to nie jest kwestia tylko jednego szpitala, tylko Szpitala Południowego w Warszawie.
3: Poczekajmy na wyniki kontroli ze Szpitala Południowego. Tam jest wiele dzisiaj wątków. Naprawdę nie chciałabym się sprowadzać dzisiaj tylko do tego jednego szpitala, natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyśmy sprawy, które budzą kontrowersje w Szpitalu Południowym, wyjaśnili bardzo dokładnie.
2: Pani mówi tak, poczekajmy na projekty ustawy, bo konsultacje społeczne, poczekajmy na zmiany dotyczące kontrolerów w NFZ-cie, poczekajmy na wyniki kontroli. Czy nie za dużo tego czekania, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia?
3: System ochrony zdrowia od wielu, wielu lat podlega różnym zmianom. My faktycznie dzisiaj, ja mogę powiedzieć o roku urzędowania i zajmowania stanowiska ministra zdrowia. To był bardzo intensywny czas, przygotowanych wiele projektów, wiele rozwiązań. Dzisiaj na stole mamy kolejne. Dajmy szansę im zaistnieć w porządku prawnym.
2: A pani ma wsparcie polityczne w swoich działaniach?
3: A czy poprzednie kierownictwa resortu, które miały bardzo duże wsparcie polityczne, osiągały wszystko w sposób perfekcyjny?
2: Być ja może myślę, politykom nie zależało na tym, żeby się zająć zdrowiem.
3: Ja bym w ten sposób do tego nie podchodziła. Myślę, że na zdrowiu nam bardzo zależy.
1: Tak mówiła na naszej antenie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem, zapraszam. Pożar samochodu na S3 w Dolnośląskiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Premier Donald Tusk rozmawiał z nowym premierem Wielkiej Brytanii. Szef polskiego rządu liczy na kontynuację bliskiej współpracy. To nie alarm, a sprawdzian gotowości. Wczoraj w Polsce odbyły się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Na początek informacje dla kierowców jadących S3 na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy już w faktach, między węzłami Legnica Południe i Jawor Północ pali się dostawczak. W kierunku Bolkowa przejedziecie tylko lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać tam do rana. Mniej zwolnień w walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach. Zakład zapowiadał zwolnienie 200 osób, czyli niemal połowy załogi. Po negocjacjach ze związkami zawodowymi liczba osób objętych zwolnieniami zostanie jednak zmniejszona. Zatem o ile mniejsza będzie skala zwolnień?
3: O 1/4, jak przekazała Solidarność. Zwolnienia obejmą maksymalnie 150 osób, rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego przyszłego roku. Zgodnie z przepisami pracownicy dostaną odprawy uzależnione od stażu pracy. Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu niemożliwe było wynegocjowanie dodatkowych odpraw. Związkowcom udało się jednak zabezpieczyć pracowników z najdłuższym stażem, którym brakuje nie więcej niż 2 lat do emerytury. Otrzymają oni dodatkowe świadczenie. Zwolnienia w walcowni metali Dziedzice są spowodowane trudną sytuacją rynkową. Zakład zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
2: O czym informowała nasza dziennikarka Anna Kropaczek. Premier Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z nowym szefem brytyjskiego rządu Andym Burnhamem. Ocenił ją jako przyjazną i obiecującą. Jestem przekonany, iż rządy Polski i Wielkiej Brytanii będą kontynuowały bliską współpracę w kluczowych obszarach, napisał wieczorem na platformie X Donald Tusk. Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii. Jest 7. w brytyjskiej historii laburzystą na tym stanowisku oraz 7. szefem brytyjskiego rządu od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Wczoraj w całej Polsce przeprowadzono ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny alarmowe uruchamiano co kilka godzin, by sprawdzić sprawność urządzeń i procedur przekazywania informacji. Część mieszkańców nie wiedziała jednak, jak powinna zareagować na dźwięk syren.
4: Spodziewała się pani dzisiaj tego alarmu? Wiadomo było, że zawyje?
5: Tak, już w mojej dzielnicy były wcześniej o 9 rano.
4: Myśli pani, że to dobrze, że trenujemy na wypadek problemu?
5: Tak, dlatego, że my jesteśmy wszyscy odzwyczajeni od tego typu sytuacji, a to jednak trzeba wiedzieć, jak się zachować w danych okolicznościach.
4: Jeśli nastąpiłby taki kryzys i ten alarm byłby prawdziwy, co by pani w pierwszej kolejności zrobiła?
5: Tutaj nie za bardzo dobrze wiem, co bym zrobiła. No gdzieś usiłowała się schować.
2: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Teresa z Wrocławia. Kulisy zawodów, które są kluczowe dla udanych wakacji, odkrywamy w tym tygodniu w Faktach RMF FM. Wczoraj odwiedziliśmy warszawskie lotnisko i przyglądaliśmy się obowiązkom osób, które odprawiają pasażerów przed odlotem. To oni sprawdzają nasze bagaże, a jednocześnie sami też są regularnie sprawdzani.
6: Jeżeli przechodzimy na strefę zastrzeżoną, tak samo jesteśmy kontrolowani, tak samo musimy prześwietlić swoje materiały, które posiadamy ze sobą, tak samo musimy właśnie zdjąć pasek, czasami musimy zdjąć buty.
7: Co jest najtrudniejsze w Państwa pracy?
6: Presja czasu. Jeżeli na przykład nie zdążymy odprawić wszystkich pasażerów na czas, oni nie zdążą później dojść do bramki.
7: Czy mają pasażerowie czasami zaskakujący bagaż?
6: Miałem przyjemność odprawiać jeża.
7: W klatce?
6: Nie, to było akurat w takim malutkim pudełku, powiedzmy wielkości takiego pudełka do kanapek. Ten jeż był taki otulony takimi kocami, jakąś poduszkę miał.
7: Więc to i mógł polecieć?
6: Domówiony jeż mógł polecieć wtedy.
7: Na kolanach gdzieś tam pasażera?
6: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o podróż takich małych zwierzaków na pokładzie, są umieszczane pod siedzeniem fotela poprzedzającego pasażera.
2: Opisuje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Sport w Faktach RMF FM.
2: W dorobku ma tytuł Mistrzyni Świata. Jej sportowy cel to wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Od niedawna to cel realny, bo freeride dołączył do rodziny sportów olimpijskich. Narciarka Zuzanna Witych w rozmowie z Patrykiem Serwańskim opowiedziała o nadziejach, o obawach związanych z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
9: Freeride dołączy do rodziny sportów olimpijskich, a razem ze mną zawodniczka, która w tym sporcie radzi sobie świetnie, która ma tytuł Mistrzyni Świata w dorobku, Zuzanna Witych. Dzień dobry, Zuza.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Zastanawiam się, jak to zmienia twoją perspektywę, taką sportową. Jak to zmienia perspektywę dyscypliny? Czy to jest dla ciebie duża zmiana i czy dla dyscypliny to jest taka rzeczywiście rzecz, że nagle pojawią się nowi sponsorzy i tak dalej? Czyli pytanie jest takie, czy w takim sporcie, który... dla mnie to jest taki sport trochę ludzi takich wolnościowców, tak jak trochę był kiedyś snowboard, prawda? I teraz, czy dla was takie otwarcie to jest coś bardzo atrakcyjnego? Czy to kusi, ten olimpizm, te pięć kółek to jest coś, co powoduje wow, jest taka szansa? Czy wcale nie? Może paradoksalnie nie do końca.
10: Tutaj myślę, że środowisko jest troszeczkę podzielone. Ja uważam, że no, na pewno jest to gigantyczny krok dla dyscypliny. Przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości rozwoju, możliwości finansowe, pomocy ze strony instytucji, jak Związki Narciarskie, jak Ministerstwo Sportu, chociażby na polskim podwórku. Też tak jak wspomniałeś o sponsorach, myślę, że zdecydowanie no, ten tytuł, ten status tej dyscypliny olimpijskiej zmienia bardzo wiele. Myślę, że jesteśmy w tym momencie traktowani dużo bardziej serio. Troszkę się śmieję, że byliśmy troszeczkę postrzegani w gdzieś jakaś taka banda wariatów, która skacząca po skałach. Rzeczywiście nadal jest to sport ekstremalny i takim pozostanie. Natomiast no, ten fakt dołączenia do sportów olimpijskich i to, że zostaliśmy przez tak poważną instytucję zaakceptowani na tak dużej imprezie, no myślę, że na pewno doda takiej powagi, a jednocześnie mam ogromną nadzieję, że nie zabije tego ducha właśnie tej wolności, tego free, we freeride'zie. I tutaj w środowisku pojawiają się właśnie takie głosy, że no wiele osób się obawia o zagubienie trochę tego, no tego gdzieś tam DNA tej dyscypliny. Natomiast ja jestem spokojna, bo znam też osobiście ludzi, którzy stoją za wprowadzeniem freeride'u do właśnie do Igrzysk Olimpijskich. Człowieka, który tak naprawdę stworzył tę dyscyplinę, sprofesjonalizował ją, który jest prezesem całego Freeride World Touru, czyli organizacji, która organizuje Mistrzostwa Świata i Puchar Świata. Jest to osoba, której na pewno strasznie zależy na tym, żeby ten freeride został w takiej formule, jakiej aktualnie jest, żeby to włączenie do Igrzysk Olimpijskich, żeby nie wiązało się z jakimś totalną destrukcją tej formuły, która jest naprawdę bardzo mocno wypracowana, także ja tutaj jestem spokojna.
9: A przypomnisz w kilku słowach, czym jest freeride, bo to jest rzeczywiście dyscyplina, no jak się to ogląda, to się wydaje, że to jest naprawdę bardzo trudne, bardzo ryzykowne, więc w kilku słowach takie najważniejsze punkty.
10: Tak, takie najważniejsze punkty. Myślę, że najbardziej charakterystyczną rzeczą jest to, że my jeździmy po nieprzygotowanym terenie, jeździmy po totalnie naturalnej górze, po stromych zboczach naturalnych gór. Wyznaczone jest miejsce startu, wyznaczone jest miejsce mety i zawodnik sam wybiera swoją linię przejazdu. I to jest jedno z kryteriów oceny. Jesteśmy oceniani ze względu na trudność tej linii przejazdu i zawarte w niej elementy. Następnie sędziowie zwracają uwagę na technikę przejazdu, na płynność, na orientację w terenie oraz tak zwane errand style, czyli wszystkie skoki z naturalnych przeszkód, jakie napotkamy na miejscu, czyli jakieś różne klify, skały, ewentualne ewolucje oraz jakość wykonywania tych wszystkich ewolucji. Także jest to dość złożone. To wszystko jest punktacja od 0 do 100 punktów.
9: No i dobra, i teraz zastanówmy się, spójrzmy od okien kibica, który śledzi igrzyska. To są ludzie często, którzy sport tak oglądają trochę, nie mają na to czasu, ale igrzyska to jest święto, prawda? Staramy się oglądać igrzyska, dopingujemy naszych sportowców, zrozumieją te zasady, to znaczy ta punktacja będzie na tyle prosta, że to się da zrozumieć, czy nie do końca?
10: Myślę, że tak. Na pewno to będzie wymagało troszeczkę wyjaśnienia, ale no myślę, że sam obrazek też mówi za siebie oraz no liczby. Aktualnie Freeride World Tour, który też w Polsce jest coraz bardziej oglądany, coraz bardziej popularny, ale na świecie osiąga wyniki rzędu 400 milionów obejrzeń z każdych zawodów, także no jest to naprawdę, są to imponujące liczby. Oczywiście są kraje, gdzie jest to sport dużo bardziej popularny, no naturalnie wszystkie kraje alpejskie, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, która jest bardzo mocna w tym, także mam nadzieję, że też Polska za sprawą naszych sukcesów stanie się w Polsce, tutaj stanie się ten sport coraz bardziej popularny, ale tak uważam, że jest tutaj ogromny potencjał. Rzeczywiście nie ma tutaj takich prostych zasad jakby naocznych, że nie ma z wyścigu i po prostu wszyscy startują, kto pierwszy dojedzie. Trzeba troszeczkę tutaj zrozumieć te zasady, ale myślę, że jest to na tyle ciekawe, że będzie zrozumiałe.
9: Ale widzę jeszcze jedną taką, szukam troszeczkę takich, wiesz, trochę dziury w całym, ewentualnych tak. takich przeszkód, patrząc na igrzyska. No igrzyska to też bardzo dokładnie przygotowany harmonogram. Zawsze taki napięty, prawda?
10: Tak.
9: No, was ogranicza trochę pora rozgrywania zawodów, no bo wieczorem po zmroku nie da się tego po prostu zrobić. Dwa, pogoda. Tutaj akurat dyscyplina bardzo wrażliwa na pogodę, tak? To doskonale wiesz. Czasami budzisz się rano i wydaje się, że zawody za chwilę będą. Okazuje się, że niekoniecznie. Są przekładane z dnia na dzień na przykład. No wy jesteście do tego przyzwyczajeni. Dla programu igrzysk to nie będzie łatwe.
10: Tak, zdecydowanie. Nie wiem dokładnie, jak to jest teraz rozwiązane, ale rzeczywiście, my na przykład mamy troszeczkę ruchome te daty zawodów, mamy tak zwane okno pogodowe, gdzie na dzień, na dwa dni przed, no jest ten pewniak, tak? I wiemy, mają co teamy meteorologów, którzy są w stanie przewidzieć na te parędziesiąt godzin przed dokładną godzinę rozpoczęcia zawodu, no ale rzeczywiście, nie wiem, no na rok do przodu ciężko będzie znaleźć ten jeden dzień. Myślę, że możliwe, że w związku z tym, że freeride nie będzie się odbywał absolutnie na żadnej z aren wykorzystywanych do innego sportu, będziemy jakby niezależni od timingu innych sportów, może po prostu równolegle będą rozgrywane te, coś się będzie działo na przykład na lodowisku, a nasz freeride będzie rozgrywany równolegle i w ten sposób po prostu kto będzie zainteresowany daną dyscypliną będzie ją oglądał, ale strzelam, nie znam szczegółów, chętnie się dopytam i dam znać.
9: Patrzyłem na tych igrzyskach, które za nami parę miesięcy temu, ale relatywnie niedawno jeszcze, na ski alpinizm, który też debiutował. I też mam wrażenie z takiej z kolei dyscypliny, która też miała pokazać, jakbyś mogłaby pokazać to piękno gór, trudność walki z taką górą. Zamieniło się to w taką, nie powiem farsę, bo to za mocne słowo, ale nie do końca mi się to podobało. Za dużo tych przypięć nart, odpięć nart, tu jakieś bieganie po takich sztucznych schodach zrobionych ze śniegu, więc tam trochę ta pierwsza przygoda igrzyskowa, bo wiemy, że ona się zmieni i być może to się rozwinie, ale ta pierwsza, no ta namiastka, nie wiem, czy tak wszystkich, wiesz, tak to wzięło, w porównaniu z tym, jak to wygląda, jak wyglądają takie zawody na Pucharze Świata. Tak, czy myślisz, że to też może gdzieś jednak te początki dla freeride'u też mogą być trudne?
10: Zgadzam się, że ski alpinizm został, też nie chcę powiedzieć zepsuty, ale troszeczkę, no ktoś, kto nie miał pojęcia, na czym polega ten taki pierwotny, naturalny ski alpinizm i zobaczył te zawody i myśli, że na tym polega tylko i wyłącznie ten sport, no to ma ten obraz troszeczkę zaburzony. Tutaj we freeride, tak jak mówię, no mam to ogromne zaufanie do osób, które stoją za wprowadzeniem tej dyscypliny, że chcą to zrobić w takiej formule, jaki jest. Dodatkowo przyszłe igrzyska są w Alpach Francuskich. Jest to teren perfekcyjny do rozgrywania tego typu zawodów. Już zawody Pucharu Świata odbywają się teraz jakby w nowym miejscu od zeszłego roku, ale też w przeszłości w innych miejscach w Alpach Francuskich. Także tutaj terenu do rozegrania tych zawodów w takim właśnie prawdziwym wydaniu absolutnie nie zabraknie. Z tego co wiem, te właśnie rozmowy z kolejnym gospodarzem Igrzysk Olimpijskich są już bardzo zaawansowane. To jest Utah. A jeszcze następne z ogromnym prawdopodobieństwem będą się odbywały w Szwajcarii i tu znowu nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o teren i takie właśnie prawdziwe rozgrywanie tego na takich ścianach, na takich górach, jak to powinno być.
2: Tak mówiła Zuzanna Witych, narciarka. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I jak zawsze o tej porze rozpoczyna się nasz program. Pierwsza kawa z RMF. Kłania się Marcin.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Przekażę. Karol Płaczkiewicz.
2: Zapraszam ponownie. Stany Zjednoczone kontynuują naloty na Iran. Pentagon potwierdził śmierć trzeciego żołnierza. W faktach także konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z sympatykami w Małopolsce zadeklarował, że nie zamierza opuszczać partii. Będą też wakacyjne porady zdrowotne. Przed wakacjami warto zaplanować wizytę u dentysty. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele wojskowe w Iranie. Była to już 11 z rzędu noc nalotów. Jak przekazał CENTCOM, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz. Pentagon potwierdził jednocześnie, że w ubiegłotygodniowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginął trzeci amerykański żołnierz. Od początku wojny, trwającej od 28 lutego, śmierć poniosło już 18 żołnierzy USA, a około 430 zostało rannych. Dziennik Wall Street Journal napisał, że w obecnej fazie walk nie bierze udziału Izrael, ponieważ USA i kraje arabskie obawiają się, że jego zaangażowanie poskutkowałoby jeszcze większą eskalacją. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie zamierza opuszczać partii. Taką deklarację złożył podczas wczorajszego spotkania klubu Gazety Polskiej w Ulicy Niewielkiej w Małopolsce. Co mówił tam były premier? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Podczas takiego krótkiego briefingu tuż po zakończeniu spotkania Mateusz Morawiecki podkreślił:
4: robię wszystko, żebyśmy pozostali w Prawie i Sprawiedliwości. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć. Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden, to jest dzisiejszy rząd i myślę, że z tym się wszyscy zgadzają.
3: Podobnego zdania jest Ryszard Terlecki, który zwraca uwagę na strategię, jaką powinna obrać partia.
5: Nam się wydaje, a może nawet jesteśmy przekonani, że przesuwanie się Prawa i Sprawiedliwości na prawo już nie ma sensu, staniemy się trzecią konfederacją.
3: Przypomnę, w czwartek minie czas ultimatum, jakie politykom PiS postawił prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Mają wybrać albo partia, albo inicjatywa byłego premiera.
2: Studenci z Dolnego Śląska będą wspierać działania służb podczas sytuacji kryzysowych. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
6: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi w uczestniczeniu w takich akcjach, czego najlepszym dowodem była ostatnia ich wielka pomoc, kiedy nad Wrocławiem zawisła groźba powodzi, prawda? Kiedy widzieliśmy ten ryb studencki po prostu.
7: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
6: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę. Od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
2: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prorektor profesor Kamil Staniec. Jak dodaje, szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień. A w faktach teraz wakacyjne problemy ze zdrowiem. Co zrobić, by zęby nie bolały nas już na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach i by niewyleczony na czas ząb nie rozbolał nas w podróży? Zaplanujmy wizytę u dentysty przed planowanymi wakacjami.
8: Nie ma wakacji od higieny jamy ustnej i od zdrowia jamy ustnej. Natomiast tak, zmienia się całkiem nasza rutyna. Zmieniają się nasze nawyki, częściej podjadamy słodkie przekąski, pijemy słodkie napoje, mamy lot w nocy samolotem, nie umyjemy zębów wieczorem.
9: A jakie są efekty podjadania?
8: Spada nam pH w jamie ustnej. Zęby są bardziej wrażliwe wtedy na działanie kwasów. Próchnica bardzo często rozwija się po cichu, więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś się dzieje.
9: Nie chcemy myśleć o sprawach związanych z leczeniem stomatologicznym przed urlopem.
8: To się zdarza bardzo często. Po wakacjach mamy duży wysyp pacjentów bólowych.
2: Wyjaśnia lekarz stomatolog Marta Matuła. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
10: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Dwie wystawy spotykają się w przestrzeni Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, tworząc wielowątkową opowieść o odwadze, sile charakteru oraz różnorodnych sposobach rozumienia wojowniczości. Jedna z nich, Wojowniczki, japońskie herstorie, przywraca uwagę kobietom, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, liderki i osoby przekraczające przypisane im role społeczne. Oto skąd pomysł na ekspozycję i czego dowiemy się, zwiedzając przestrzeń Mangin, nasz reporter, Maciej Sołtys pytał kuratorkę profesor Annę Król.
11: Zapewne dlatego, że kiedyś zajmowałam się dwoma fantastycznymi płatkami japońskimi, Murasaki Shikibu i Odono Komachi. Robiłam im wystawę i generalnie rzecz biorąc interesuje mnie japońska herstoria. Jak to się składa, jak to się jawi, a wojowniczki są takim tematem chyba jednym z najgorętszych. Ponadto przeczytałam tekst, który mną wstrząsnął i z którego dowiedziałam się, że gdy przeprowadzono badania archeologiczne na polach wielkich bitew w Japonii, okazało się, że 30% szczątków to szczątki kobiet. One brały udział w walkach, w bitwach, były fantastycznie wyszkolonymi wojowniczkami. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ważne przeżycie. I kiedy już zdecydowałam się na to, że podejmę się aranżacji czy robienia tej wystawy, no bo trudno nie podjąć się tematu ważek, prawda? To jest rzecz absolutnie...
12: Brzmi to ciekawie, przede wszystkim zachęca do tego, żeby to robić.
11: Jasne, bo to ten temat i ta wyspa ważek jest fantastyczna. Metaforycznie, symbolicznie, pod każdym względem. I zaczęłam zastanawiać się, jaką powinnam zrobić wystawę, która byłaby takim kontekstem dla tej bardzo męskiej wystawy. Stąd te wojowniczki, stąd te postaci i też stąd przestrzeń, którą dedykowałam ostatniej Onna Bugejsia, tej wielkiej wojowniczce, która zginęła w 1868 roku podczas ostatniej bitwy samurajów, tragicznej. To jest data symboliczna, bo to jest koniec pewnego świata, samurajskiego świata. I ta młoda dziewczyna, Nakano Takeko, lat 21, była fenomenalnie wyszkolona, prowadziła tę armię kobiet. Nazwa oczywiście powstała dużo później. Nie znamy jej wizerunków, nie znamy jej, nie wiemy jak wyglądała. Dlatego też postanowiłam jedną z przestrzeni wystawy właśnie jej zadedykować. Powstał obraz, powstał mural właśnie o niej, o kobietach, o wojowniczkach, namalowany przez Kaję Muchę.
12: Co jeszcze znajdziemy na tej wystawie? Gdzie ta obecność tych wojowniczek się rysuje na tej wystawie?
11: To nie tylko jesteśmy w tej ostatniej przestrzeni i mamy możliwość zetknięcia się z tą armią kobiet, jakimiś jej cieniami, niedopowiedzeniami, ale mamy też tak ciekawe postaci, które znamy doskonale z historii. Znamy biografie trochę historyczne, trochę legendarne, tak jak na przykład Hangaku Gouzen, czy Tomoe Gouzen, czy cesarzowa Jingu. To są takie kluczowe postacie dla historii Japonii. Bez nich zapewne ta historia wyglądałaby inaczej. Ale dla mnie takim kolejnym przeżyciem obok właśnie armii kobiet to zetknięcie się z postacią żony Kamikutsego no Katany, której imienia nie znamy, stąd bezimienna. Kobieta, która, gdy jej mąż stchórzył i chciał uciekać z zamku obleganego przez emisi, ona przejęła obronę, no i obroniła ten zamek.
12: Zobaczymy ją na tym drzeworycie. Co się na nim znajduje? Jak na niego patrzeć?
11: Przede wszystkim sięgamy do bardzo dawnej historii. Stąd te kobiety mają te charakterystyczne, długie, długie, piękne włosy spięte, ale to, co widzimy, to jest pewna historia, którą znamy, bo ona została opisana w kronice japońskiej w Nihon Shoki, czyli żona tego bardzo tchórzliwego mężczyzny poprosiła swoje dwórki, aby każda z nich wzięła łuk i w tym samym momencie naciągnęły cięciwę. I dźwięk, który rozległ się, był bardzo specyficzny. Ci, którzy oblegali, byli przekonani, że armia, która znajduje się w twierdzy, jest bardzo duża i potężna i postanowili odstąpić od ataku. Natomiast ta bardzo inteligentna kobieta dała swojemu mężowi sagę, aby pobudzić go, aby go zmusić do działania. Zupełnie sprawa przegrana, ponieważ on nie podjął jakichkolwiek działań, natomiast jej udało się obronić twierdzę. Także to są właśnie takie nieoczekiwane postaci, z którymi się stykamy na tej wystawie, nigdy wcześniej nie wydobyte z mroku dziejów, a przede wszystkim niepokazane. No jest jeszcze taka trzecia przestrzeń, gdzie te wojowniczki jawią się inaczej nieco. To już nie są te wielkie historyczne postaci znane doskonale, rzeczywiście wojowniczki. Natomiast są to kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami, polityczkami, także bardzo różne aspekty kobiet, które rzeczywiście były ikonicznymi postaciami w historii japońskiej. Zasadniczo, każda z nich odegrała kluczową rolę.
2: Wystawa będzie czynna do 11 listopada. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Delikatnie noc zmienia się we wczesny poranek wszystkim tym, którzy właśnie rozpoczynają...

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: that serious girl. Don't take it.
1: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
2: Disco zebrał dla was i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Dzień dobry, zapraszam. Spór w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Donald Trump chciałby, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Mamy też informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. Jest piąta. Zaczynamy. Do czwartku do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję, stowarzyszenie lub partia. Tak mówił na antenie RMF24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii, mówił gość sejmowego studia RMF24.
4: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
5: A prezes już...
4: Mówię to z przykrością oczywiście.
5: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
4: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
3: Całej rozmowy Kacpra Wróblewskiego z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem możecie posłuchać na rmf24.pl. Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Donosi o tym dziennik New York Post. Amerykański przywódca ma uważać, że 56-letni działacz potrafi jednoczyć ludzi i cieszy się międzynarodowym szacunkiem. Kadencja obecnego szefa ONZ, Antonio Guterresa, kończy się pod koniec roku. Kandydat musi najpierw uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa, a następnie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie wiadomo jednak, czy Infantino jest zainteresowany tą funkcją. Obecnie ubiega się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. W faktach pozostajemy za oceanem. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. Na czym zmiany mają polegać, to wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
7: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
6: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
3: Utrudnienia dla turystów. Najkrótsza trasa z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczeńskiej jest zamknięta z powodu remontu. Jeżeli planujecie wybrać się do Morskiego Oka, musicie korzystać z objazdów.
9: No niespodzianka.
10: No i co pan myśli o tym, że wakacje takie niespodzianki robią?
9: Śmieszne to jest w Polsce, powiem panu tyle. To jest chore.
11: Szkoda, że wakacje. Można byłoby we wrześniu, jak jest minus, albo śnieg pada, albo na wiosnę, jak również śnieg pada, więc no mieszkamy w górach, więc musi być wakacje. Trzeba to poradzić, no.
12: No niespodzianka. Nie spodziewałem się, że w drodze do Murowańca rowerem akurat tutaj zostanę zatrzymany. Szczególnie, że mógłbym przejechać bez problemu.
11: Wreszcie będzie porządny asfalt. Leją całą szerokością, nową nawierzchnię, nie będzie pęknięć, więc będziemy przez lata mieli super drogę.
3: Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, utrudnienia potrwają do piątku. Z naszą radiową akcją Pyszne bo Polskie dziś odwiedzimy województwo zachodniopomorskie. Od rana ruszymy szlakiem polecanych przez was smaków. Co w planie? O tym Magdalena Wojtoń.
13: Mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać lodów z jagodzianką i o smaku masła z kruszonką w lodziarni rzemieślniczej, którą polecił nam słuchacz Przemek. Śniadanie zjemy jak Włosi, na słodko, no i może dzięki temu pogoda na resztę wakacji też będzie jak we Włoszech? Zobaczymy. Na obiad spróbujemy nagradzanego paprykarza szczecińskiego, ale z żelem z ogórka. I będzie też kiszony schabowy. A na koniec w Stargardzie królem naszego menu będzie ziemniak. Ziemniak z rybą, baba ziemniaczana, a nawet ziemniaczane lody.
3: Zapowiada się zatem pyszny dzień. I tu kończymy te fakty, kolejne punktualnie o 6:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A ja zachęcam do pozostania albo do rozpoczęcia dnia z RMF FM. Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Marcin Jędrych. Dzień.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

Lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów już Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
3: Czas jest do czwartku, do końca dnia.
2: Rzecznik PiSu przypomina Mateuszowi Morawieckiemu o ultimatum stowarzyszenia albo partia.
3: W faktach także o kolejnych amerykańskich atakach na Iran.
2: To 11 z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w tym kraju.
3: W całej Polsce zawyły wczoraj syreny alarmowe.
2: Służby ćwiczyły wczoraj reakcje na sytuacje kryzysowe.
3: Lech Poznań jedną nogą w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.
2: Do jutra politycy PiS mają czas, żeby zdecydować, czy chcą być w stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, czy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, na Platformie X napisał: czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia.
2: Wcześniej członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego w liście skierowanym do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego napisali, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Dokument podpisało 45 polityków Prawa i Sprawiedliwości.
3: Czy zatem Prawo i Sprawiedliwość czeka rozłam?
4: Chcemy jak najbardziej budować razem wspólny obóz patriotyczny.
5: To jest nieszczęście, że taki pomysł się pojawił wewnątrz PiSu, żeby się pozbyć premiera Morawieckiego i grupy jego zwolenników.
2: Mówili naszemu reporterowi Mateusz Morawiecki i Ryszard Terlecki, którzy zapowiadają, że nie wystąpią ze stowarzyszenia.
3: Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? Sprawa w faktach na pewno będzie wracać.
2: A po godzinie 8:00 gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM będzie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: To była 11 z rzędu noc, w czasie której USA przeprowadziły ataki na Iran, poinformowały siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.
2: Co było celem amerykańskich ataków i jak długo trwały? O tym korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
6: Uderzenia trwały przez 75 minut, przekazało dowództwo centralne USA. Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastrukturę logistyczną sił zbrojnych. Wynika z oświadczenia dowództwa. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że w zachodniej, wschodniej i północno-wschodniej części Teheranu słychać było działanie środków obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, które według doniesień uruchomiono w irańskiej stolicy pierwszy raz od początku obecnej fazy eskalacji, czyli od 11 dni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Prezydent Ukrainy odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie generał Michajło Drapaty.
3: O decyzji poinformował sam prezydent Zełenski. Podkreślił, że wraz z nowym dowódcą oraz innymi wysokimi oficerami ustalono nową konfigurację sztabu generalnego.
2: Zełenski zaznaczył, że Syrski odegrał kluczową rolę w obronie Kijowa, operacji charkowskiej oraz operacji kurskiej. Jednak obecna sytuacja wymaga zmian i godnego traktowania każdego żołnierza.
3: Służby testowały wczoraj swoją gotowość na wypadek zagrożenia.
2: W całej Polsce można było usłyszeć syreny.
7: To ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie.
3: Mówiła pani Anna, która podczas ćwiczeń syren alarmowych była w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
2: Sport w faktach RMF FM.
3: Zwycięstwo Lecha 4-1, porażka Górnika 0-1. W pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów lepiej poradzili sobie mistrzowie niż wicemistrzowie Polski.
2: A oba spotkania śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku. Lech jest w świetnej sytuacji przed rewanżem.
8: Dzień dobry, to szczera prawda. Poznaniacy rozbili na wyjeździe mistrza Danii Orchus 4-1. Zagrali jak pucharowi wyjadacze. Z polotem, wykorzystując bezlitośnie błędy rywala. Tym największym była ręka bramkarza. Orchus poza polem karnym, która kosztowała go czerwoną kartkę. I Lech grał w przewadze zawodnika przez ponad pół meczu. Ozdobą spotkania był gol nowego obrońcy kolejorza Teriego Jegbe. Po strzale z około 30 metrów, w samo okienko. Przed rewanżem Lech ma 3 gole przewagi i trudno sobie wyobrazić, żeby wypuścił awans do trzeciej rundy eliminacji. Od Górnika w wyjazdowym starciu z Fenerbahce Stambuł nikt nie oczekiwał cudów, ale porażka 0-1 suma summarum to jednak tylko jeden gol i przed rewanżem w Zabrzu rywale nie mogą być wcale pewni awansu.
3: No a jutro trzymamy kciuki za dwie inne polskie drużyny w europejskich pucharach.
2: W rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji zagrają swoje mecze Raków Częstochowa i GKS Katowice.
3: A pierwsze o poranku fakty sportowe tuż po 6:30.
2: Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Czekajcie, bo ktoś tu zostawił kartkę zapisaną i tu ma wydrukowane. Wychłodziło nam się to lato po upałach.
1: Pięknie.
11: Patrzę teraz w mapy pogodowe i deszczowy mamy poranek w większości kraju. Tu RMF FM, mamy sobotę, Anita. A to przepraszam, to stara prognoza.
1: Wychłodziło nam się 10 stopni teraz w Zakopanem, 9 w Olsztynie, potem będzie cieplej, bo nawet... Czekajcie, czekaj.
11: Buziom!
1: Czekaj! 23 na południu.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na wczorajszym posiedzeniu rządu pakiet projektów reform służby zdrowia.
2: Zanim jednak Rada Ministrów je przyjmie, będą musiały zostać poddane konsultacjom.
3: W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane mówię o ustawach, w sierpniu. I najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie.
1: Zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, natomiast w najbliższych tygodniach wejdzie w życie ustawa pozwalająca na gromadzenie danych dotyczących zarobków lekarzy na podstawie numerów PESEL lub numerów wykonywania zawodu.
2: 71 lat kończy jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki.
1: Obowiązkowym punktem zwiedzania jest taras widokowy na 30 piętrze.
4: Najbardziej mi się podoba to, jak mali ludzie się stąd wydają, po prostu jak takie małe zabaweczki się wydają, a co dopiero autka.
5: A spojrzałeś na jakieś budynki, zwróciłeś na coś uwagę?
4: Stadion, na pewno stadion bardzo fajnie wygląda stąd z góry.
6: Widać cały horyzont po prostu, naprawdę, no widoki są przepiękne, cóż to dużo mówić.
2: Usłyszała od

0: turystów w Warszawie, reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Krok do wymarzonej Ligi Mistrzów wykonany. Lech Poznań wysoko pokonało mistrza Danii Orchus 4-1.
5: Zaczynamy pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM na linii Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, witamy. Czarku, wygrana zgodnie z planem?
6: Myślę, że tak. Lech był nieznacznym faworytem, chociaż przyznam, nie spodziewałem się, że wygra w takim stylu. Zresztą chyba trener Lecha Nils Frederiksen także. No ale kto by przewidział, że rywal przez większość meczu będzie grał w dziesiątkę. Graliśmy przeciwko dobrej drużynie, ale stworzyliśmy większość sytuacji w tym meczu. Nieźle kontrolowaliśmy spotkanie. Zawsze trener chciałby kontrolować jeszcze bardziej, ale wynik jest naprawdę świetny. Trudniejsza przeprawa w rewanżu przed Górnikiem Zabrze, który jednak po porażce tylko 0-1 z Fenerbahce w Stambule za tydzień u siebie może sprawić niespodziankę. Na dwa dni przed startem nowego sezonu ligowego prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki przypomina, w przyszłym sezonie mistrz Polski dzięki rankingowi UEFA będzie zaczynał eliminację Ligi Mistrzów już od trzeciej rundy, a to pewna na starcie przynajmniej Liga Konferencji.
7: To minimum 7-8 milionów euro wiadomych pieniędzy bez tego ryzyka. Zdobywca Pucharu Polski grający w playoffie Ligi Europy to minimum Liga Konferencji, więc już teraz możemy być pewni, że dwa zespoły w sezonie 27-28 będą nas reprezentowały w fazie ligowej. Nigdy w historii czegoś takiego nie było.
6: Za ubiegły sezon Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe premie, ponad 300 milionów złotych. Dłużej poczekamy na starcie Lewandowski-Messi w lidze MLS. Słynny Argentyńczyk odpocznie i nie zagra w dwóch najbliższych meczach, po mundialu oczywiście. Opuści więc spotkanie Interu z Chicago Fire lewego w nocy z czwartku na piątek.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
8: Myśmy jakoś śmiesznie mówili o Magicu, że...
9: No właśnie jakoś tak fajnie to było. Pani od pogody jeszcze coś było.
8: Od pogadanek takich.
9: Nie, coś było, coś słuchaczy
10: karwatynka.
9: Coś w tym stylu. No dobrze, ale jeśli chodzi o pogodę, to portale piszą o jesieni w środku lata. Jest w tym trochę prawdy. Na wybrzeże wróci deszcz i będzie tam koło 17 stopni, ale reszta kraju raczej cieplejsza. Tak średnio 20-21 stopni. Poranek mógł zaskoczyć temperaturą tych, co wychodzili do pracy, bo na przykład w Łodzi było rano 8 stopni.
8: Portale piszą o jesieni w środku lata, bo słuchały...

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Waryński już w gotowości przy mikrofonach, a zatem zapraszamy.
2: Jesteśmy i zapraszamy właśnie. Kończy się czas na decyzję dla polityków PiSu.
3: Do końca czwartku muszą zadeklarować, czy wybierają członkostwo w partii, czy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
2: O możliwych scenariuszach reporter RMF FM.
3: Miały być surowe kary za łamanie limitów cen paliw.
2: Po tysiącach kontroli i setkach wykrytych nieprawidłowości na razie ukarano tylko jedną stację.
3: A dziś z naszą akcją Pyszne, bo Polskie odkrywamy smaki zachodniopomorskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości do czwartku, czyli do jutra, do północy muszą podjąć decyzję, stowarzyszenie czy partia.
2: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował natomiast, że w przyszłym tygodniu zbierze się komitet polityczny partii. Podejmie on decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów.
3: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kacprze, dziś, właśnie na dziś, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz?
4: W nieoficjalnych rozmowach politycy PiSu z obydwu zwaśnionych za sobą frakcji najczęściej wskazują, że odejście kilkudziesięciu polityków z partii jest możliwe. Z jednej strony członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego jasno podkreślają, że nie porzucą projektu Rozwój Plus. Z drugiej na Nowogrodzkiej przekaz jest jasny. Taka formacja musi być zlikwidowana, o czym mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
5: Jedność, szanowni państwo, jest przy panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, a wszelkie działania poza partią czy obok partii to działania rozłamowe i Stowarzyszenie Rozwój Plus jest działaniem rozłamowym.
4: A z kolei były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller, nie wyobraża sobie wyrzucenia członków stowarzyszenia z PiSu.
6: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
4: Do tej pory jedynym politykiem, który odszedł ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i zadeklarował wierność prezesowi PiSu, jest były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
2: Kilkanaście tysięcy kontroli.
3: Kilkaset nieprawidłowości i tylko jedna wymierzona kara.
2: Tak wygląda bilans kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw w trakcie obowiązywania programu CPN. Stacjom, które nie zastosowały się do tych przepisów, miało grozić nawet do miliona złotych grzywny.
3: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
7: Dzień dobry.
3: Igorze, dlaczego do tej pory tylko jedna stacja została ukarana?
7: Dlatego, że całe postępowanie może trwać nawet do 2 miesięcy i ta liczba może się jeszcze zmienić. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika też, że stwierdzenie nieprawidłowości nie oznacza automatycznie, że kara będzie wymierzona. Oficjalnie do tej pory odstąpiono od niej w 6 przypadkach. KAS przeprowadziła łącznie ponad 11 tysięcy kontroli na stacjach. Nieprawidłowości notowała w trakcie niespełna 700. Część z nich dotyczyła różnic pomiędzy ceną na pylonie, a przy dystrybutorze. Dodatkowo skarbówka kontrolowała dane o cenach w systemach teleinformatycznych. Tam skala przekroczeń maksymalnej ceny była jeszcze większa. Na 15 tysięcy odczytów w niemal 7 tysiącach przypadków stwierdzono nieprawidłowości.
2: Od wczoraj na ulicach Krakowa można spotkać karabiniera z Rzymu i policjanta z Sycylii.
3: Włoscy funkcjonariusze w wakacje współpracują z Polakami i pojawiają się we wspólnych patrolach pod Wawelem.
8: To będą patrole realizowane głównie w rejonie Kazimierza, Starego Miasta, Rynku Głównego, tu gdzie mamy największy ruch turystyczny i również turystów z Włoch. To będą wspólne patrole z policjantami z Krakowa. W związku z tym, jeżeli będzie konieczność, no to oczywiście policjanci nasi, krakowscy, będą podejmować interwencje wspólnie z nimi.
2: Tłumaczy Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji.
3: Włoscy funkcjonariusze zostaną w Krakowie do końca lipca.
9: Wakacje w faktach RMF FM.
3: Kolejna środa i kolejny region na trasie naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie.
2: Tym razem odkrywamy smaki województwa zachodniopomorskiego. Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar są już na miejscu w centrum Szczecina.
3: Dziewczyny, czym ten region chce podbić nasze podniebienia?
10: W menu, które mamy dzisiaj w planie, jest mnóstwo zaskoczeń i intrygujących połączeń.
11: Na śniadanie jagodzianka, ale lodowa w lodziarni rzemieślniczej, którą polecili nam nasi słuchacze.
10: Paprykarz szczeciński, ale z żelem ogórkowym.
11: Do tego kiszony schabowe.
10: Aż boję się pomyśleć, jakie nietypowe danie z ziemniaków dostaniemy w Królestwie Ziemniaka w Stargardzie.
11: Dziękujemy wam, słuchacze RMF-u z zachodniopomorskiego, za te propozycje.
10: Pisaliście, że to są dania, o których powinna usłyszeć cała Polska.
11: Dlatego ruszamy i polecamy nasze pyszne relacje w faktach RMF FM.
10: Słyszymy się już o 9:00.
2: Do usłyszenia w takim razie. A kolejne fakty w RMF FM już o 7:30.
3: Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
12: To by pomyślał.
1: No, dobra dziewczyna, to jest, wiesz,
12: to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć coś o pogodzie naszym słuchaczom, prawda? No. Temperatura może dzisiaj tak bardzo nie zachwyci, ale też nie jest może taka zła. Będzie tak średnio 19 do 22 stopni.
1: Ja mówiłem,
12: że... Na wybrzeżu mniej, 17-18, momentami 15, jak będzie tam padało. A jeśli chodzi o deszcz, to się pojawi po południu nad morzem, na Warmii i Mazurach. Koło 20 mogą być tam nawet burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Bo jest po kursach meteo i ona odróżni cumulonimbus stratus od izochiety.
12: Czyli...

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie można wykluczyć, że Robert Lewandowski zadebiutuje dziś w lidze MLS ze swoim nowym zespołem Chicago Fire.
2: Na dwóch kolejnych meczach Interu Miami w tej samej lidze nie pojawią się natomiast Lionel Messi i Rodrigo De Paul, informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, obaj piłkarze zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dlatego też będą teraz odpoczywać po mistrzostwach. Robert Lewandowski z zespołem Chicago Fire jest już w Miami. Wiele wskazuje na to, że dziś zobaczymy go na murawie. Będzie to jego debiut w lidze MLS. Miał zagrać już w zeszłym tygodniu na stadionie w Chicago, jednak z powodu dużego zadymienia nad miasto nadciągnął dym z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odwołano.
1: A teraz zaproszenie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski będzie po 8:00 gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Zapytamy m.in. o to, czy według danych ministerstwa rosyjskie farmy troli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu. Zapraszamy.
1: W nocy na niebie można już wypatrywać Perseidów.
2: A choć maksimum roju meteorów przypadnie dopiero z 12 na 13 sierpnia, już teraz pojawiają się pierwsze spadające gwiazdy.
1: W tym roku warunki do obserwacji będą wyjątkowo dobre. Dzięki nowiu księżyca niebo pozostanie ciemne.
2: No, w związku z tym w wielu miejscach w Polsce zorganizowane zostaną pikniki astronomiczne.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: przykład:
1: ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Policja notuje kolejne incydenty o podłożu narodowościowym.
3: Tylko w miniony weekend było ich 14.
2: NASK ostrzega, prochińska propaganda na TikToku dociera do polskich użytkowników.
3: Czy duże amerykańskie korporacje będą mogły uniknąć opłat za podatek cyfrowy?
2: Czy rosyjskie farmy troli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu?
3: O tym w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.
2: Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji, dowiedział się reporter RMF FM.
3: Starli się z policją podczas piłkarskiego meczu z Fenerbahçe Stambuł w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
2: Rośnie liczba incydentów na tle narodowościowym. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 takich zdarzeń.
3: Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób. Pokrzywdzonych było 18. Krzysztof, zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, kim są pokrzywdzeni?
4: 10 z 14 ataków dotyczyło Ukraińców. Chodzi głównie o znieważenie, ale także kierowanie gruźb i naruszenie nietykalności cielesnej. Do napadów dochodziło w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, w centrach handlowych czy w sieciowych sklepach spożywczych. Sprawcy są w różnym wieku, także małoletni. W jednym z centrów handlowych w Warszawie grupa dzieci w wieku od 12 do 15 lat wulgarnie znieważyła ukraińskich nastolatków. Chłopcy uderzali, kopali i opluwali pokrzywdzonych. Podczas weekendu w stolicy ofiarą ataku z nienawiści był też obywatel Mauritiusu. W Bydgoszczy mężczyzna z kobietą pobili i znieważyli białoruskie małżeństwo. Z kolei w białostockim Wasilkowie nieznani sprawcy namalowali wulgarne napisy na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego. Policjanci zwracają uwagę na fakt, że w tym roku liczba podobnych przestępstw zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.
2: Platforma TikTok może promować prochińskie poglądy wśród polskich użytkowników. To wnioski z raportu przygotowanego przez NASK, czyli Instytut Badawczy nadzorowany przez resort cyfryzacji.
3: Szczegóły tego badania zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak może wyglądać prochińska narracja na TikToku?
5: Analitycy sprawdzili 10 tysięcy materiałów na tematy wrażliwe z punktu widzenia Chin. Kwestie Tybetu, Tajwanu, masakry na placu Tiananmen, obozów reedukacyjnych czy mniejszości Ujgurów. W wielu przypadkach narracja w materiałach była powtarzalna i prochińska. To oznacza, że algorytm TikToka może być zmanipulowany.
6: Użytkownicy będą w pierwszej kolejności oglądać treści podrzucone przez algorytm, które są zgodne z przekazem chińskiego rządu.
5: Antoni Mazek z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK dodaje, że algorytmy mogą promować także inne narracje związane z innymi państwami lub korporacjami. TikTok miesięcznie ma w Polsce nawet 15 milionów użytkowników. To przede wszystkim osoby młode, także nieletnie. W Europie nie ma obecnie przepisów, które mogłyby takie algorytmy zatrzymać.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość.
3: Dzień dobry, witamy panów.
8: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie premierze.
9: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
8: Porozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, bo Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów o możliwej prowokacji ze strony rosyjskiej z użyciem ukraińskich dronów. To samo mówi Radosław Sikorski, a pan jako minister cyfryzacji widzi nadzwyczajną aktywność rosyjską, jeśli chodzi o fake newsy?
9: Jest korelacja pomiędzy różnego rodzaju sabotażami i zdarzeniami krytycznymi w Polsce, a tym, że jest coraz więcej różnego rodzaju dezinformacji w sieci robionych przez Rosjan.
8: Czyli rozumiem, że te ataki w tej chwili w cyberprzestrzeni się nasiliły, jeśli chodzi o stronę rosyjską?
9: Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Incydenty i ataki na infrastrukturę, na przykład krytyczną, które cały czas w Polsce są wysokie i tutaj Rosja prowadzi z Polską wojnę. To jest wojna prawdziwa, hybrydowa, która toczy się.
8: To się nasiliło w ostatnim czasie, czy nie?
9: To jest cały czas podobne, bo próby przełamania polskich systemów następują codziennie. Tych ataków jest setki, czasami tysiące dziennie.
8: Czyli mamy tutaj podobny poziom, a pan mówi jeszcze o kolejnej sprawie, czyli o dezinformacji.
9: Czyli wpływ na to, jak w polskiej sieci jest coraz więcej różnego rodzaju rosyjskiej narracji, która jest antyukraińska, która wpływa na zachowania społeczne, która ma zdestabilizować w Polsce tą infosferę po to, żeby wpływać na społeczeństwo.
8: I to się zmieniło? To się nasiliło?
9: Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku Polska, żeby te trole, farmy troli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci.
8: A to są tylko farmy troli? To czy są też jakieś nowe środki?
9: To są różnego rodzaju środki, bo są też osoby, które w Polsce są zachęcane narracjami z Rosji i czasami nawet w te rosyjskie narracje włączają się polscy politycy. pisząc straszne oszołomstwa, bo to też trzeba nazywać po imieniu.
8: A czy Rosjanie też wykorzystują komunikatory?
9: Wykorzystują Rosjanie komunikatory, wykorzystują portale społecznościowe, platformy, wykorzystują każde możliwe źródło informacji, dlatego trzeba być czujnym i mieć świadomość, że nie wszystko w sieci jest prawdziwe, a naszym wrogom, czyli Rosji, Białorusi, zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację.
8: Są fałszywe konta, na przykład polskich polityków?
9: No to jest nowa informacja, to znaczy warto powiedzieć o tym, że na portalach, na komunikatorach mamy do czynienia z nową kampanią, gdzie pod najważniejszych polskich polityków rządowych podszywają się osoby, które prowadzą kampanię, na przykład kontaktu z firmami polskimi, spółkami Skarbu Państwa, chcąc wyłudzać dane, informacje, wprowadzać fałszywe dane, czy wprost dokonywać oszustw.
8: To jak to wygląda, panie premierze?
9: Nie mogę zdradzić, do których to polityków rządowych dotyczy. Mogę powiedzieć.
8: Ale pana to dotyczy, czy nie?
9: Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to dotyczyć może Krzysztofa Gawkowskiego, chociaż nie zdradzam, czy jestem w tym miejscu, czy nie. Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego Spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje, który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
8: Czyli wydania polecenia także.
9: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb, w tym służb rosyjskich, które chcą destabilizować sytuację w różny sposób, również takimi narracjami na komunikatorach, Signal i WhatsApp tutaj częściej są używane, żeby podszywać się pod najważniejszych urzędników w Polsce.
8: Macie to zidentyfikowane jako działanie rosyjskie?
9: Mamy zidentyfikowane, że różne służby w taki sposób próbują podszywać się pod najważniejszych polityków. Został wydany też zalecenia pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w tej sprawie, jak powinny zachowywać się firmy, instytucje, bo to jest bardzo groźna sytuacja.
8: Tak mówi Krzysztof Gawkowski, gość porannej rozmowy w RMF FM, wicepremier, minister cyfryzacji. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w naszych mediach społecznościowych, ale także w radiu RMF 24.
3: Dziękujemy. Ciąg dalszy rozmowy Piotra Salaka, jak słyszeliście, z naszym gościem w sieci.
2: Polecamy i zapraszamy już na fakty o 8:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Magic Karwat Marek, posłuchajmy, co się będzie działo w pogodzie.
1: Magicka?
11: Ładne, coraz Magicka. Ładniejsze. Aga i Marcin pytają pod 3-3-2-2, jaka pogoda będzie w Pomorskiem, w Sobączu konkretnie, bo basen stygnie.
1: To nie mówim.
11: Aby się dzisiaj taki ciepły basen, właśnie taki termalny akurat przydał w północnej Polsce. W Sobączu dzisiaj do 19 stopni, w ciągu dnia może przelotnie popadać, a wieczorem popada już w Pomorskiem tak solidniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Ja się uśmiecham, bo przyszedł SMS od Mateusza pod 3322. Mm-hmm. Ja się pytam, czy wy tak...

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Chińskie służby podszywają się pod najważniejszych polskich polityków, urzędników za pomocą internetowych komunikatorów, na przykład na Signalu.
2: Ujawnił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego Spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje. Który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
4: Czyli wydania polecenia także.
3: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Krzysztofem Gawkowskim jest na rmf24.pl.
2: Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne Whiteberry z największej platformy sprzedażowej w Rosji. W magazynach w Krasnodarze i Niewinnomysku wybuchły pożary, a kilka osób zostało rannych.
1: Atakowano też magazyn paliw w Armawirze. To kolejna seria uderzeń po sobotnich nalotach, w których zginęło 8 osób.
2: W ostatnich latach chatboty oparte na sztucznej inteligencji zyskują ogromną popularność.
1: Coraz częściej z nimi rozmawiamy, radzimy się, czasem traktujemy jak wyimaginowanych przyjaciół.
5: Naukowcy często przestrzegają przed związanym z tym uzależnieniem, ale mają też uspokajające informacje.
2: A z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
5: Dzień
2: okazuje
5: dobry.
2: Się, Grzegorzu, witamy, że mechanizm tych relacji nie jest taki dziwny.
5: Nowe badania przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Exeter pokazują, że coraz częściej postrzegamy chatboty jako fikcyjne postaci podobne do tych znanych z filmów, telewizji czy książek. Użytkownicy chętnie wchodzą z nimi w interakcję.

0: sytuację, bo to jest coś podobnego do odnoszenia się do bohaterów, których znaliśmy i lubiliśmy wcześniej. To ich zdaniem tłumaczy otwartość na korzystanie z tych technologii i brak obaw o konsekwencje. Oczywiście nasi fikcyjni bohaterowie z dzieciństwa byli wcześniej ograniczeni wyobraźnią autorów. Teraz jest inaczej, trzeba więc pamiętać, że wyrażane przez chatboty opinie mogą być nieprawdziwe czy nieetyczne, ale te relacje nie są w naszym życiu czymś absolutnie nowym.
1: No, absolutnie nowe fakty. Zapraszamy o 9:00, a już za chwilę, tak?
2: Fakty sportowe. RMF FM zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Lech Poznań wygrał z duńskim Orchus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, no i zapunktował w rankingu UEFA.
1: Czas na kolejne o poranku fakty sportowe RMF FM. Z nimi Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
1: Czarku, witamy. Które miejsce zajmuje teraz Polska w rankingu i co to oznacza?
7: Wirtualnie Ekstraklasa jest na rekordowo wysokiej 10. pozycji. Jeśli udałoby się utrzymać to miejsce do końca sezonu, to za 2 sezony mistrz Polski nie musiałby się kwalifikować do Ligi Mistrzów. Piłkarskie science fiction z udziałem Polski staje się faktem, jeśli nie wyprzedzą nas do tego czasu Czesi. Nie zapunktował wczoraj Górnik, który przegrał z Fenerbahce Stambuł 0-1. Zabrzenie cały mecz byli w głębokiej defensywie, a trener Michał Gaszparik najmocniej chwalił nowego bramkarza.
8: Filip Schulze potem dwie czyste okazje złapał i to nam pomogło, że mamy otwarty wynik do drugiego meczu. Mamy 4 dni na przygotowanie do pierwszej kolejki, nie będzie to problem.
7: Nowy sezon Ekstraklasy rusza w piątek, a rewanże Górnika i Lecha w eliminacjach Ligi Mistrzów za tydzień. Reprezentant Anglii Morgan Rogers przechodzi zastąpili do Chelsea. Według mediów na Wyspach za aż 117 milionów funtów, co czyni go najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii. Poprzedni rekord jest z początku lipca. Manchester City kupił Eliota Andersona za ledwie 1 000 000 funtów mniej. Reprezentanci Polski o włos od pierwszych medali w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Drużyna panów w składzie Polaczek Popiela Pasiut zajęła 4. miejsce w konkurencji K1. Panie w składzie Zwolińska, Danek Brzeska były 5. W kolejnych dniach Klaudia Zwolińska będzie bronić aż 3 medali indywidualnie. Przed rokiem w Penrith w Australii zdobyła 2 złota i brąz.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Magic Karwat Marek, zobaczmy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie.
9: Dostałam kolejne, bardzo konkretne pytanie pod 3322. Kiedy na Dolnym Śląsku w Czerwonej Wodzie deszcz przestanie padać? No i właściwie mogę powiedzieć, że w tych okolicach deszcz się dzisiaj skończy, ale też się dzisiaj zacznie, ale to dopiero wieczorem. Może też padać w nocy i jutro w ciągu dnia. To dotyczy akurat niemal całej Polski. W Czerwonej Wodzie dzisiaj 17 stopni, a w innych regionach średnio tak 18 do 20.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest teraz przed nami
2: Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński już na miejscach. Zaczynamy.
3: Turecka policja zatrzymała 9 kibiców Górnika Zabrze.
4: To konsekwencja wczorajszych burt podczas meczu z Fenerbahce.
3: Co wydarzyło się na stadionie w Stambule, o tym reporter RMF FM.
4: I potem ciekawe doniesienia amerykańskich mediów.
3: Prezydent FIFA może zostać kolejnym sekretarzem generalnym ONZ.
4: A w naszym wakacyjnym cyklu Pyszne bo Polskie odwiedzamy Pomorze Zachodnie. Dziewięciu uczestników burt podczas meczu Górnika Zabrze z Fenerbahce Stambuł jest w rękach tureckiej policji.
3: To kibice piłkarskiego klubu z Zabrza, który grał z turecką drużyną w eliminacjach Ligi Mistrzów. Krzysztof Zasada z nowymi faktami.
4: Krzysztofie, co wydarzyło się na stadionie w Stambule?
5: Przed meczem kibice Górnika Zabrze rozwiesili w tym sektorze baner. Obsługa zwróciła im uwagę, by usunęli transparent. Wtedy doszło do przepychanek. Do akcji wkroczyli tureccy policjanci, a podczas burdy opiekun polskich spotersów złamał rękę. Obrażenia nie były wynikiem bezpośredniego ataku, a ten mężczyzna niefortunnie się wywrócił. Tureccy funkcjonariusze zatrzymali najpierw 8 Polaków. W trakcie przerwy w meczu zidentyfikowano jeszcze jednego z uczestników bijatyki. Zatrzymani są teraz w jednostce policji. Trwają przesłuchania. Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą, czy odpowiedzą za wykroczenia, czy za przestępstwa.
4: Donald Trump chciałby, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ-u został prezydent FIFA Gianni Infantino.
3: Tak twierdzi New York Post, powołując się na anonimowe źródła z otoczenia amerykańskiego prezydenta. O szczegółach za ocean korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry. Według gazety Trump uważa, że Infantino, z którym w ostatnich latach zbudował bliskie relacje przy organizacji mundialu, ma zdolność jednoczenia ludzi i sprawdziłby się na czele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na razie nie ma jednak informacji, by sam Infantino był zainteresowany kandydowaniem, a doniesień New York Post nie potwierdziły dotąd największe światowe agencje informacyjne. W tym roku kończy się jednak kadencja Antonio Guterresa i zgromadzenie ogólne będzie musiało wybrać nowego szefa Narodów Zjednoczonych. A wiadomo, że kluczowy głos należeć będzie do Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Ważny polityczny temat już za chwilę w Radiu RMF 24.
3: Czy w Prawie i Sprawiedliwości może dojść do rozłamu?
4: Zapytamy o to profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
7: Polskie smaki w faktach RMF FM.
3: Są wakacje, no muszą być lody.
4: Dlatego w naszej akcji Pyszne bo Polskie nie mogliśmy ominąć miejsca, które polecili nam nasi słuchacze z zachodniego Pomorza.
3: Nasz żółto-niebieski konwój zaparkował przed lodziarnią rzemieślniczą przy Jagiellońskiej w Szczecinie.
4: Na miejscu tak Magdalena jest. Wojtoń i Anna Pałamar, witajcie.
8: Dzień dobry.
4: Nasi słuchacze, prawda, pisali, że koniecznie musimy tam skosztować tych pyszności.
8: Tak, a jak wiecie, nas nie trzeba długo namawiać. Dudkiewicz, Lody i Ciastka, tutaj jesteśmy. A z nami Edyta Aga Dżanian, która z tym miejscem związana jest od samego początku. Co takiego tutaj robicie, że przyciąga takie kolejki?
9: Myślę, że powodem, dla których pod naszym lokalem ustawiają się kolejki, jest to, że przede wszystkim dbamy o jakość. Jakość obsługi, jakość produktów stawiamy na produkty, które są wytwarzane przez nas albo przez lokalnych dostawców.
8: Pyszne te lody macie. Ja sobie tutaj zrobiłam wczoraj wieczorem spacer na takie nietypowe. To był chyba popcorn z karmelem. A słuchajcie, cały czas koło nas chodzi pan, który przynosi świeże lody, dlatego że te lody powstają w nocy, tak? O 4 rano były kręcone i teraz jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Matko, ile smaków!
9: Tak. Te lody tak naprawdę, produkcja lodów zaczyna się o godzinie 2 w nocy i przez całą noc nasi pracownicy pracują na...
8: Przepraszam, a co teraz pan niesie?
10: Jagodzianki, proszę panią. Jagodzianki, najlepsze w Szczecinie niby prawdopodobnie.
8: O matko, no to dobrze.
9: Tak. Jagodzianki również wypiekamy w nocy. Tak naprawdę przez całą noc nasi pracownicy pracują nad tym, ażebyście rano mogli zjeść pyszne i świeże wypieki oraz lody.
8: Powtórzę, nas nie trzeba długo namawiać.
11: Ale zaczęło się od tego, że rozwoziłaś te lody na rowerze na Jasnych Błoniach. Jak to było wtedy?
9: Tak, my na początku naszej działalności zakupiliśmy rower, który w naszym pomyśle pomógłby nam rozszerzyć naszą działalność i rozstawialiśmy się na Jasnych Błoniach. Pamiętam, jak z Patrykiem codziennie rano jeździliśmy na nasze wyznaczone miejsce tym rowerkiem. i sprzedawaliśmy nasi kochani goście, lody, które mogliście zjeść na spacerku.
8: I tak to wszystko się zaczęło. W faktach za godzinę usłyszycie o niesamowitym połączeniu smaków, które możecie zaskoczyć swoich gości. Wiem też, że macie dla nas niespodziankę. Nie możemy się doczekać.
3: No zatem do usłyszenia o 10:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ale dobre masz wiadomości dotyczące pogody, nie?
12: No właśnie chciałam powiedzieć, jak to z tym deszczem dzisiaj, bo na północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a wieczorem lokalnie nawet burze w tamtych województwach północnych. Za to na południu pogoda dzisiaj zapowiada się trochę spokojniej, no i cieplej, tak do 22 stopni. Natomiast już dzisiaj wieczorem i w nocy zaczną się deszcze w wielu regionach w kraju i te deszcze mogą się utrzymać jutro przez cały dzień.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Mówimy wam dzień dobry w tym momencie. Piękne, słoneczne, uśmiechnięte. Dzień dobry.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: poniedziałek. Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM mamy dla was fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński, zapraszamy.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji ogłasza w RMF FM.
3: W lipcu zaprezentujemy projekt podatku cyfrowego, ujawnia Krzysztof Gawkowski.
2: Kraków wciąż czeka na termin przedterminowych wyborów prezydenckich.
3: Opozycja uważa, że jesienny termin może sprzyjać koalicji obywatelskiej.
2: W faktach o 10 także pyszne, bo polskie.
3: W ramach wakacyjnej akcji RMF FM nasze dziennikarki odkrywają lokalne smaki z zachodniego Pomorza. Podatek cyfrowy to nie jest podatek antyamerykański. W lipcu projekt ujrzy światło dzienne.
2: Informował w RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który był gościem porannej rozmowy.
4: Czy Wielka Brytania ma kłopoty z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? W sprawach wojskowych nie ma, a ma podatek cyfrowy.
5: Ale nie jest na flance wschodniej.
4: A Francja ma podatek cyfrowy? Ma. A Włochy mają podatek cyfrowy?
5: Ale wszystkie kraje są dosyć daleko od Rosji, zgadza się
4: pan. A premierka Meloni kłóci się z Trumpem? A Austria ma podatek cyfrowy? Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają na swoich obywateli, na startupy, rozwój kompetencji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo, miliardy euro, a Polska nie zarabia?
3: Czy duże korporacje będą mogły uniknąć opłat za opodatkowanie?
4: Dlaczego ktoś, kto w Polsce płaci uczciwie podatek, mając platformę cyfrową, ma płacić podatek taki, który inni nie płaci? Niech płacą ci, którzy tutaj robią interesy, a tutaj wyprowadzają tą inżynierię finansową na koniec.
5: Przecież to jest furtka idealna, żeby ten podatek ominąć.
4: Nie, no pewnie, że nie. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy takiego dzisiaj podatku. To, że mamy tą rozmowę u pana o poranku, to jest tak. Trzeba coś zacząć wprowadzać. Robić jakieś drzwiczki, otwierać i mieć drogę do tego, żeby obciążać podatkami instytucje i wielkie big techy.
2: Cała rozmowa Piotra Selaka z Krzysztofem Gawkowskim do obejrzenia na rmf24.pl. Przesunięcie wyborów w Krakowie na jesień może być korzystne dla koalicji obywatelskiej. Tak komentują pod Wawelem politycy opozycji.
3: Mijają niemal 2 miesiące od referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, a wciąż nie ma daty przedterminowych wyborów.
2: Polityczne komentarze zbiera dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Maćku, co jeszcze usłyszałeś?
6: W interesie wszystkich jest przeprowadzenie wyborów jak najszybciej, tak mówi krakowski poseł KO Dominik Jaśkowiec.
7: Przesuwanie tych wyborów raz powoduje to, że faktycznie opozycja szuka jakiejś igły, żeby nas ukuć. Po drugie, tak naprawdę nikomu nie służy ten fakt zawieszenia i tymczasowości, który jest.
6: Koalicja Obywatelska będzie czekać na rozstrzygnięcie w sprawie protestu Edwarda Nowaka. Mówi się, że liczą na odbicie w sondażach po aferze ze szpitalami, kontruje krakowski radny Łukasz Gibała.
8: Liczą na to, że jak będą później wybory, to te notowania im wzrosną, a pan Nowak jest związany z Platformą Obywatelską. Część z kolei osób twierdzi, że być może chodzi o jakieś interesy związane z odchodzącym układem władzy, o to, żeby coś jeszcze załatwić.
6: Terminu wyborów w Krakowie nie poznamy do czasu rozstrzygnięcia zażalenia w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Sąd apelacyjny ma na to 30 dni.
2: Na giełdach paliw ropa drożeje. Jest wyceniana najwyżej od niemal 6 tygodni, informują maklerze.
3: O tym, kiedy możemy spodziewać się podwyżek na stacjach paliw, już za chwilę opowie w Radiu RMF 24 gość Michała Sielińskiego, Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz Reflex.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
0: Pyszne fakty w RMF FM.
3: Pyszne, bo polskie dziś w zachodniopomorskim.
2: Dzień zaczynamy od węglowodanów i takich słodkości, które wywołują uśmiech od samego właśnie rana.
3: Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar wciąż są w Szczecinie, gdzie odwiedzają jedną z najbardziej znanych rzemieślniczych lodziarni w mieście.
2: Witamy ponownie.
9: Jaki
2: smak jest waszym numerem 1, bo spróbowałyście wszystkiego.
9: Tak, Tomek mówił o tych węglowodanach, więc myślę, że po naszym głosie słychać, że już tych węglowodanów na koncie mamy sporo. Ja mam w tym momencie w ręce rożek z pistacjami i Edytko, ten drugi smak to?
10: Palone masło z orzechami pekan.
9: Ewa pytała o mój ulubiony smak, więc chyba właśnie ta pistacja to będzie mój numer 1. Ania, a ty?
10: No ja jednak wybieram palone masło z pekanem. To jest przepyszne, lekko słone, maślane, wspaniałe.
9: Edyta, ty tutaj jesteś od samego początku. Jaki jest twój ulubiony smak w tej lodziarni?
10: Ja chyba... Moim ulubionym smakiem są lody na bazie jogurtu greckiego i wszelakich owoców, które oczywiście na świeżo mrozimy i dodajemy do naszych lodów.
9: Ewo, Tomku, a nie wiem, czy próbowaliście kiedyś lodów o smaku jagodzianki. To jest taka jakby jagodzianka zmiksowana z mlekiem, dobrze mówię?
10: Tak, jagodziankę robimy na bazie jogurtu greckiego, świeżych jagód, konfitury jagodowej i kruszonki, którą dodajemy również do jagodzianek.
9: te dźwięki z tyłu, to jest dźwięk kasy, dlatego że tutaj cały czas ustawia się kolejka, cały czas ktoś przychodzi, kupuje lody, czyli chyba możemy, Aniu, prawda, bez najmniejszej wątpliwości przekazać, Edyto, na twoje ręce ten oto
11: certyfikat pyszności RMF FM. Proszę bardzo.
9: Także bardzo dziękujemy za to, jak wspaniale nas ugościliście i zgadzamy się z słuchaczem Przemkiem, który zgłosił was do tej naszej akcji Pyszne bo Polskie. Rzeczywiście warto tu było przyjechać i warto było o tym miejscu opowiedzieć całej Polsce. Także gratulujemy gorąco. A my, słuchajcie, ruszamy do kolejnego miejsca, gdzie punktem głównym będzie niewiarygodne. Kiszony schabowy.
2: My również gratulujemy. Magdalena Wojtoń, Anna Pałamar. Gratulujemy tych pyszności, które tam też spróbowałyście i tej lodziarni, prawda? A ten kiszony schabowy, no brzmi to, Tomasz, no, prawda? Ciekawie. Zaskakująco. Tomek tu już powiedział, że chyba przyjedzie i będzie próbował. Na pewno sprawdzić. Też będzie smakowicie.
3: Do usłyszenia w kolejnych Faktach RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Piętnastka teraz na termometrach w Suwałkach, więc bez strzału, ale w Gdańsku jest już...

0: 7.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl. Boys.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Wereński.
2: Zapraszamy. Napad z bronią na firmę w Kurniku w Wielkopolsce.
3: 42-letni Ukrainiec zatrzymany przez policję. Szczegóły w relacji reportera RMF FM.
2: W faktach także problemy z systemem alarmowania w Warszawie.
3: Syreny wyły również po zakończeniu ćwiczeń.
2: Za chwilę też o rajdzie polskim, który startuje już w piątek na drogach województwa śląskiego.
3: W faktach kulturalnych RMF FM Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.
2: Na początek faktów Ukrainiec, który zamaskowany z bronią napadł na siedzibę jednej z firm w Kurniku w Wielkopolsce, zatrzymany przez policjantów.
3: 42-latek ukradł z biura kasę pancerną. Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać po kilku godzinach od napadu.
2: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Jakie są ustalenia policji?
4: Nad ranem napastnik w kominiarce wszedł do pomieszczenia ochrony w jednej z firm. Miał przy sobie pistolet, jak się potem okazało, hukowy, a także nóż. Związał ochroniarza, następnie splądrował pomieszczenia biurowe, zabierając stalowy sejf, a także telefon i kluczyki do firmowego samochodu. Załadował do niego kasę pancerną i odjechał. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy w pobliżu zabudowań natrafili na skradziony samochód, a obok porzucony sejf, którego mimo prób zniszczenia zamka złodziejowi nie udało się otworzyć. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość cudzoziemca i po kilku godzinach go zatrzymać. Usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieży samochodu, telefonu i sejfu, w którym było 3200 zł. Trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia.
5: Tylko my znamy fakty.
3: Podczas ćwiczeń Alarm 26 w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania. Dowiedział się reporter RMF FM.
2: Wczoraj od 7 do 19 na terenie całego kraju odbywały się ćwiczenia systemu ostrzegania z wykorzystaniem syren.
3: RCB wysłało co najmniej dwa komunikaty po 13 i po 15 o tym, że ćwiczenia już się zakończyły, ale ostatnie sygnały wybrzmiały w stolicy dopiero po 21.
2: Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczy się rządowi Centrum Bezpieczeństwa?
6: Popołudniowe alerty RCB zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje jednak, że po godzinie 21 w Warszawie rzeczywiście włączono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element testów. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.
7: Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna.
6: Mówił mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za ten błąd.
3: Problemy na krajowej 25 w pobliżu miejscowości Brzezie w Pomorskiem.
2: To jest odcinek między Białym Borem a Człuchowem. Służby usuwają tam substancję ropopochodną. Wprowadzony został ruch wahadłowy.
3: 82. rajd Polski startuje już w piątek. Rywalizować będzie prawie 150 załóg.
2: Do niedzieli kierowcy będą się ścigać na drogach województwa śląskiego.
8: W czasie takiego startu pan woli uciekać czy gonić?
9: No łatwiej jest uciekać, no bo mamy już tą przewagę, nie? Więc jakby to jest na pewno, jeżeli już mamy wypracowane i jakby jesteśmy w stanie tą jeszcze dużą przewagę, że możemy tą kontrolować, nie? Ale generalnie cieszę się na ściganie, na zawody, na to, co tu się będzie działo, że jest to otwarcie w piątek wieczorem pod Spodkiem, które jest takim naprawdę show w centrum naszej aglomeracji, w centrum Katowic i zostało się taką wizytówką tutaj, że jest mnóstwo kibiców wtedy.
3: Z kierowcą Jarosławem Szeją rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Pora na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
2: Dzień
3: Kasiu.
2: Dobry. Witamy, Kasiu, i na początek opowiesz nam o festiwalu szekspirowski.
10: Wpływ sztucznej inteligencji, platform społecznościowych i późnego kapitalizmu na współczesne interpretacje dzieł Szekspira. To jest motyw 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Jubileuszowa edycja jutro zaczyna się w Gdańsku. Wydarzeniu towarzyszyć będą eksperymenty językowe, w tym na przykład pierwsze w historii wystawienie Hamleta w całości w języku śląskim. Do 2 sierpnia można oglądać spektakl z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech czy Hiszpanii. O przyjaźni, inspiracjach i współpracy z twórcami, którzy od ponad 40 lat kształtują życie wybitnej szkockiej aktorki, opowiada wystawa Tilda Swinton Ongoing. A pracowała ona m.in. z Derekiem Jarmanem, z Jimem Jarmuszem czy Luką Guadagnino. Ta wystawa przyjeżdża do Polski.
11: Coming and seeing how simple it is.
10: Mam nadzieję, że przyjdziecie na nią i zobaczycie, jak łatwo jest pracować z przyjaciółmi. Najbliższy przystanek we wrześniu w Warszawie. Od 18 września wystawa Tilda Swinton będzie czynna w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Tom Holland i Zendaya z czerwonego dywanu Odysei przeskakują na czerwony dywan Spidermana. Oboje grają w nowej odsłonie tego filmu. O jednej z najgorętszych wakacyjnych premier opowiem za kilkanaście minut w naszym radiu internetowym RMF24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata, no skoro pojawił się Spider-Man, no to u nas pojawił

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Annę Wachowską, witamy.
2: A ja zapraszam. Ceny ropy pną się w górę. Na początek kierowcy o paliwowym drenażu portfeli. Będzie kolejne uderzenie na Iran, zapowiada amerykański prezydent. Na celowniku zapasy uranu. A na koniec smaki zachodniopomorskiego. To w tym regionie jesteśmy dziś z akcją Pyszne, bo polskie. Ceny paliw rosną. Na wielu stacjach 95 kosztuje już prawie 7,5 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7 zł i 64 grosze. Fakty w południe otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski, który jest na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu. Witaj, Kubo.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Rozmawiałeś z kierowcami. Czy oni liczą na to, że rządzący przywrócą pakiet ceny paliw niżej?
3: No zdecydowanie tak. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że szczególnie dłuższe trasy stają się bardzo kosztowne. Ludzie obawiają się też, że to nie koniec podwyżek na stacjach.
4: Te koszta są spore. No tutaj do Warszawy, z Zielonej Góry, na paliwo poszło prawie 500 zł.
3: Ma pani nadzieję, że rząd przywróci ten program CPN, no, ceny paliw niżej?
4: Oczywiście. Oczywiście, bo niedługo nie będzie biednych ludzi stać jeździć autami, a bogatych zawsze będzie stać na wszystko.
5: Jest jak jest, no na to nie mamy wpływu. To jakiś mądry człowiek na Stanach Zjednoczonych sobie wojenkę wywołał. No i mamy to, co mamy.
3: Tak mówili mi kierowcy. Tutaj na stacji paliw na warszawskim Powiślu za 95 musimy zapłacić 7 zł i 39 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 74 grosze. Z Warszawy Jakub Rybski.
2: Stany Zjednoczone chcą uderzyć w miejsca składowania uranu w Iranie. Amerykański prezydent Donald Trump stwierdził, że taki atak może nastąpić wkrótce. W faktach studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, prezydent podkreśla, że nie dopuści, by Iran pozyskał broń atomową.
6: Dzień dobry, tak. Prezydent Donald Trump zapowiedział mocne uderzenia w Iranie, także w rejon, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu. Wkrótce będziemy uderzać w ten obszar, powiedział Donald Trump. Zapowiedział też, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran potrzebowałby 25 lat na odbudowę, ale Trump zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani, oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet, powiedział Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Jest 3-miesięczny areszt dla młodego mężczyzny, któremu prokuratura postawiła zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. Do tragedii doszło w poniedziałek w Chojnie. Podejrzanego zatrzymano po kilku godzinach policyjnej obławy. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.
7: Fakty RMF FM na talerzu.
2: Nasza wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie trwa w najlepsze. Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar przeniosły się już do kolejnego miejsca na kulinarnej mapie zachodniopomorskiego. Tym razem będzie tradycyjnie, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu.
8: Tak, jesteśmy w spiżarni szczecińskiej, niezwykle klimatycznej piwnicy z białymi stropami. Z nami pani Beata, menadżer tego miejsca. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
8: Przed nami na stole mnóstwo potraw i kiszony kotlet schabowy. Jak to się robi?
9: Dokładnie. Przede wszystkim jest to troszeczkę inne mięso niż każdy przygotowuje w domu. Ono ma kość, co powoduje, że smak mięsa jest też inny. No i kiszone jest dlatego, że macerujemy go w wodzie z kiszonych ogórków. On musi tam spędzić troszkę czasu. Przez to jest bardziej kruchy, dostaje takiego smaku kiszonego po prostu. No i później do pieca. I to jest właśnie ten cały sekret.
8: A to jest wasz pomysł, czy to jest tradycyjny przepis?
9: Nie, to jest, można powiedzieć, że to już jest nasz tradycyjny przepis, tak? Wymyślony przez naszych kucharzy i tak się tego trzymamy tutaj, tego naszego przepisu. Przez cały czas mamy dużo gości, którzy przyjeżdżają specjalnie na tego kiszonego schabowego do nas.
10: Czy to jest taka potrawa, z której jesteście tutaj najbardziej dumni? Bo widzimy tutaj obfitość wszystkiego, kaczka, kopytka tymiankowe, no i oczywiście ten papryk.
9: Tak, jesteśmy najbardziej dumni z tego kotleta schabowego. Natomiast nasz paprykarz szczeciński, za który dostaliśmy też wyróżnienie od prezydenta miasta Szczecina, zrobione w Szczecinie. Też receptura, której się przez cały czas trzymamy, zapraszamy, jest jedynym w swoim rodzaju.
8: Szanowni państwo, to tak pięknie pachnie, że myślę, że na razie wystarczy. My spróbujemy tych pyszności, a o tym paprykarzu jeszcze chcielibyśmy porozmawiać, ale to już za godzinę.
9: Smacznego.
2: Zatem smacznego i do usłyszenia w faktach o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Co, marzniemy dzisiaj, tak? To może dobrze. Wykorzystajmy ten dzień, żeby się zahartować, bo nie ostatni taki. Sprawdziłem jutrzejszą prognozę pogody. No będzie trochę przyjaźń, głównie we wschodniej połowie kraju, tam przy samej granicy zachodniej także trochę więcej słońca, ale w centrum Polski, na południu, no mnóstwo chmur deszczowych. No i jeśli chodzi o termometry, no widzę jedną 20 w okolicach Zielonej Góry i 20 w Szczecinie, poza tym tak 15-16.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Tutaj Daniel Dyk.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. How can it be so easy? No one can take you from me. You will be forever mine.

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: 13. Zaprasza Anna Wachowska.
2: Strażacy walczą z pożarem zespołu szkół w mazowieckich Kozienicach. To informacja z gorącej linii RMF FM. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Wielkopolski. A w ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie jesteśmy dziś w zachodniopomorskim. Tym razem na talerzu paprykarz szczeciński w nowoczesnym wydaniu. Pożar zespołu szkół w Kozienicach na Mazowszu. Jak mówią policjanci, nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się na miejscu?
3: Strażacy, jak usłyszałem, zlokalizowali już ogień. Gaszą go z wykorzystaniem podnośników. Płomienie objęły dużą część dachu szkolnego kompleksu, który jest w remoncie. Wewnątrz nie było żadnych zajęć, pracowały tam tylko ekipy budowlane. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Mieszkańców zaniepokoił potężny czarny dym, który pojawił się nad płonącym budynkiem. Mieszkańców zaapelowano więc o zachowanie ostrożności, bo w wyniku pożaru w powietrzu mogły się pojawić szkodliwe substancje. Najlepiej zamknąć okna i drzwi oraz nie zbliżać się do miejsca pożaru.
2: Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapadła, pisze w mediach społecznościowych rzecznik partii. Rafał Bochenek kolejny już raz przypomina, że każdy polityk PiSu, który chce w partii pozostać, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Na linii sejmowe studio RMF FM nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wczoraj ujawniłeś, że wierność partii zadeklarował Daniel Obajtek. Dziś europoseł PiSu odniósł się do tej decyzji w serwisie X. Co napisał?
4: Były prezes Orlenu apeluje do polityków PiSu, że tu cytat, jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Obajtek pisze jednocześnie, żeby nie wykorzystywać jego deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni. W PiSie mocno wrze, kolejny wpis rzecznika PiSu przypomina o ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, pisze Rafał Bochenek. Jednocześnie stronnicy Morawieckiego pytani, czy opuszczą PiS, odpowiadają.
5: Nie, my nie opuszczamy, ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
4: A tak mówił Ryszard Terlecki, związany z PiSem od ponad 20 lat. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Uwaga kierowcy, samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S8 w Wielkopolsce. Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Prusak między węzłami Wieluń i Wieruszów. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
6: Fakty RMF FM na widelcu.
2: Kiszony schabowy to potrawa, która pozytywnie nas zaskoczyła. W naszej akcji Pyszne bo Polskie nie tylko przypominamy regionalne specjały, ale też pokazujemy, jak można je podać w zupełnie nowej odsłonie. Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar są w spiżarni szczecińskiej. Zapowiadałyście, że opowiecie o paprykarzu szczecińskim w nowoczesnym wydaniu.
7: Tak, wszystkie paprykarze zniknęły już z naszych talerzy, no i nasza ekipa Pyszne bo Polskie to potwierdzi, prawda?
8: Prawda!
9: Prawda!
7: Co takiego jest w tym paprykarzu, że tak smakuje?
10: Tajemniczy składnik, powiedziałabym. Mm-hmm. Nie, żartuję. To jest nasz standardowy taki przepis. Niektórzy kombinują z kapustą, z różnymi innymi rzeczami, które dodają do paprykarza, natomiast my tego nie robimy. Ryba, przyprawy, ryż, troszeczkę ryby wędzonej, żeby był ten posmak. No i taki dodatek, który dodajemy przy serwowaniu paprykarza, to jest żel z kiszonego ogórka. Soczek z ogórka kiszonego zagęszczony wegańskim agarem i to jest wszystko.
7: Smakuje to tak samo dobrze, jak pani to opisała. Jeszcze tylko jedno pytanie, bardzo mnie ciekawi. Co to jest to, co jest koło paprykarza? Wygląda to jak ziemia.
10: Tak, niektórzy goście pytają się, co to za ziemia leży obok. No to jest pumpernikiel.
8: Tak. Naprawdę?
10: Pumpernikiel, tak. Komponuje się to fajnie, taki ciemny pumpernikiel kruszony z paprykarzem.
7: Pani Beato, najedzeni, szczęśliwi, przekazujemy na pani ręce certyfikat Pyszne bo Polskie, certyfikat pyszności RMF FM.
10: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. To tak powiem, miodek na moje serduszko. Jak goście przychodzą, są zadowoleni i smakowało.
2: Gratulujemy i czekamy na relacje z kolejnego miejsca. Królestwa Ziemniaka w Stargardzie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to już wiemy, kto zadbał o ziemniaki, a tu pora obiadowa, prawda? Byle do lata.

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystko, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Anna Wachowska.
2: Opłata cukrowa w górę? Branża spożywcza mówi stanowcze nie. Partyjne doły o sporze na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze lokalnych działaczy przytoczy reporter RMF FM. Przygoda w górach? Dlaczego nie? Pomocą służy przewodnik tatrzański. O tej profesji dziś w faktach. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej napotkała ostry opór branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększenia opłaty doliczanej do słodzonych napojów. W górę miałyby pójść także stawki za napoje zawierające kofeinę. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, jakie są argumenty branży spożywczej?
3: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa, środki z niej trafiają do NFZ. Teoretycznie m.in. na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
2: 26-letnia kobieta odpowie za przemoc wobec dwóch ukraińskich 13-latek w Legnicy na Dolnym Śląsku. Dzieci w zeszłą sobotę miały być zaczepiane, jedno z nich zostało uderzone pięścią. 26-latka usłyszała zarzuty. Grozi jej do 7,5 roku więzienia.
4: Polityczny spór. Sprawdź, o co chodzi.
2: Prędzej czy później trzeba będzie się pozbyć frakcji Mateusza Morawieckiego. Tak kryzys na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości komentują partyjne doły. W te głosy wsłuchał się dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys, który jest ze mną w studiu Faktów. Witamy.
5: Dzień dobry.
2: Czego obawiają się lokalni działacze PiS-u?
5: Przede wszystkim spadków poparcia i twierdzą, że rozłam zaszkodziłby Prawu i Sprawiedliwości. Według lokalnych polityków PiS za Mateuszem Morawieckim stoi spora grupa osób, która jest zdecydowana odejść i robią wszystko, żeby to zrobić. Jak usłyszałem, w grę wchodzą duże ambicje i walka o stanowiska ministerialne, ale już na przykład według moich rozmówców z Rady Miasta Krakowa wśród radnych temat opuszczenia partii w ogóle nie istnieje. Wśród lokalnych działaczy pojawiają się także głosy, że postać Mateusza Morawieckiego zaczyna ciążyć PiS-owi. Z kolei z otoczenia byłego premiera słychać wciąż, że nikt nie chce odchodzić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nikt nie ma planów opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze wczoraj Mateusz Morawiecki, który odwiedził Małopolskę, zapewniał, że chce budować jeden wspólny obóz patriotyczny. Jutro wieczorem mija czas, jaki władze partii dały środowisku Morawieckiego. Jego stronnicy mają wybrać albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Na plażach ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Zakaz kąpieli wprowadzono ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. A wkraczający niż z nad Bałtyku przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Na wybrzeżu niewykluczone są trąby morskie. Z nad morza przenosimy się w góry. Przewodnik tatrzański. O tej profesji mówimy dziś w faktach. Jakie może nam zaoferować usługi?
6: Od oprowadzania po zabytkach Zakopanego, po takich ciekawych dziedzictwach kulturowych tutaj Podhala, aż do prowadzenia na trudnych drogach wspinaczkowych, może się nam służyć pomocą i jakby pokazać nam, jak zobaczyć najciekawsze części Zakopanego, ale też jak przeżyć przygodę w górach, zdobyć jakiś szczyt, pokonać jakąś trudną drogę taternicką, także no, zadania tego przewodnika to jest cała skala tego, co tutaj mamy i co nam oferuje Zakopane i Tatry, góry nasze.
2: Mówił Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Więcej o profesji przewodnika tatrzańskiego usłyszycie w popołudniowych faktach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata w Radiu RMF FM. Słuchacie muzyki najlepszej.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. This is CCCP. Made in Russia.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Dostaj. Posłuchajmy.
2: Są zarzuty dla sprawców dotkliwego pobicia 67-latka w Poznaniu. Nowe fakty w tej sprawie przekaże reporter RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. I oczywisty sposób wykorzystania Viagry zapowiadają uczeni. Jaki? Zapytam o to naszego dziennikarza. Pięć lat grozi mężczyznom, którzy w Poznaniu w tramwaju, a potem na przystanku pobili mężczyznę, który ujął się za znieważanym nastoletnim Ukraińcem. Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, o co są podejrzani?
3: Po pierwsze, chodzi o pobicie 67-latka, znieważenie go i spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Okazuje się też, że wcześniej w tramwaju znieważyli jeszcze obywateli Indii i naruszyli nietykalność cielesną jednego z nich, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański, albowiem dokonano ich publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.
3: Podejrzani w prokuraturze opisali swe zachowanie zgodnie z ustaleniami śledczych. Orzeczono wobec nich policyjny dozór, mają też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym starszym mężczyzną i zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów.
2: Śmiertelny wypadek podczas prac leśnych na Podhalu. Starszy mężczyzna został przygnieciony kołem traktora podczas wywożenia drewna z lasu w Białce Tatrzańskiej. Mimo szybkiej akcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Problemy na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu Rogowa ciężarówka wypadła z drogi. Trasa w kierunku Gdańska została zablokowana. Służby wyznaczyły objazd. Viagra może w przyszłości odegrać zupełnie nową rolę w medycynie.
5: Najnowsze doniesienia naukowców z Instytutu Weizmana w Izraelu wskazują, że lek na zaburzenie erekcji może przydać się w onkologii i skutecznie ograniczać zdolność komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
5: Dzień
2: witamy.
5: Dobry.
2: Na czym to działanie tego leku polega?
5: Badania substancji czynnej tego i innych podobnych leków, sildenafilu, pokazały, że wpływa on na metabolizm cholesterolu w komórkach nowotworowych, ograniczając im zdolność do wykorzystania go i rozprzestrzeniania się w organizmie. Cholesterol zostaje uwięziony w lizosomach, niewielkich organellach komórkowych i staje się dla komórek nowotworowych niedostępny. Naukowcy zwrócili również uwagę na potencjalnie jeszcze silniejsze działanie, gdy sildenafil jest stosowany równocześnie ze statynami, obniżającymi poziom cholesterolu we krwi.
2: Badano to nie tylko na myszach.
5: Także na hodowlach komórek nowotworowych oraz na przykładzie pacjentów onkologicznych, którzy niezależnie przez lata sildenafil i statyny przyjmowali. Ich rokowania były wyraźnie lepsze.
6: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Żółto-niebieski konwój od rana w trasie w zachodniopomorskim. Dojechaliśmy do Stargardu, gdzie głównym bohaterem będzie produkt, który każdy zna od dzieciństwa, ale tam podawany jest w oryginalnym wydaniu. Łączymy się z dziennikarkami RMF FM, Magdaleną Wojtoń i Anną Pałamar. Dzień
7: jesteśmy.
2: Dobry. Pora
7: dobry.
2: Obiadowa. To co proponujecie? Mhm.
7: Grzegorz tyle mówił przed chwilą o cholesterolu, ale my będziemy mówić o zdrowych rzeczach. Z nami właściciele tego miejsca, Paweł i Iwona, twórcy ziemniakowelowe. Co na obiad?
2: Brzmi pięknie.
7: Aha.
8: Zdecydowanie sielawa, dzisiaj wędzona z sałatką z bobu, młodych ziemniaków, ogórkiem małosolnym lub smażona, do tego baba ziemniaczana z sosem kurkowym i polędwiczkami oraz kiszka ziemniaczana z kwaszną śmietaną i dalej ogórkiem, bo mamy sezon ogórkowy w pełni.
7: A tam typowe szczecińskie ślimaki?
9: Tak, jak najbardziej. Typowe szczecińskie ślimaki, które wysyłamy do Krakowa, to żeby wam nie było smutno.
7: To czekamy.
9: Do tego jeszcze mamy dzisiaj jagodzianki pachnące lasem, jagodami. Sezon jeszcze trwa, więc jak najbardziej zapraszamy. Mm.
10: Mamy jeszcze więcej słodkości, bo mamy też lody z ziemniaków. Jak wy to robicie?
8: To nasz autorski deser. Pieczemy ziemniaki w ognisku, dodajemy do tego słony karmel, karmelizujemy, pasteryzujemy i zachwycamy smakami naszych gości. Lody truskawkowe z różowym pieprzem i z ziemniakami truflowymi. Również świetny deser, świetny autorski pomysł.
7: Próbowaliśmy, naprawdę są niesamowite. Patrzę teraz Ani w oczy. To co? Certyfikat się należy.
10: Zdecydowanie.
7: Przyznajemy wam, kochani, certyfikat pyszności RMF FM. Dziękujemy, że nas tak ugościliście i koniecznie słuchajcie wszyscy. Aniu, ciebie też prosimy, wejdźcie na nasz Instagram rmf24.pl. Tam mnóstwo ciekawych filmów.
2: Do zobaczenia zatem na Kopcu Kościuszki, a już za tydzień z akcją Pyszne, bo polskie będziemy w Warmińsko-Mazurskim. W Tatrach pogoda płata figle.
11: Podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
2: I o tym w Faktach o 16.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Byle do niedzieli, byle do niedzieli, byle do... Kto plażuje, to byle do niedzieli, bo tam ma być nawet 29 stopni Celsjusza. Ale jutro... No nie rozpędzałbym się jakoś z ręcznikami plażowymi. Na wybrzeżu tak w granicach 18, może 21 w Szczecinie tam dociągnąć może, ale przelotne opady deszczu się pojawią. W centrum kraju raczej gęsto od opadów, 16 stopni. Na południu tak 20, też jakieś przejaśnienia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: No chwilę cię nie widziałem, no pan opalony.

0: u RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF 80s Disco. Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, witam, Aniu.
2: Melduję się, zapraszam.
1: Posłuchajmy.
2: Jest decyzja Straży Granicznej w sprawie Ukraińca, który zablokował ruch pociągów metra w Warszawie. Mężczyzna zostanie wydalony z Polski. Polscy producenci świń pod finansową ścianą. Minister rolnictwa wnioskuje do Komisji Europejskiej o pomoc. W Tatrach powiało chłodem.
3: Podobno odczuwalna zero.
2: I o tym na koniec faktów. Ukrainiec, który zablokował ruch pociągów metra w Warszawie, będzie wydalony z Polski. Taką decyzję, jak dowiedział się reporter RMF FM, podjął komendant Straży Granicznej. Chodzi o 38-latka, który na stacji metra Centrum rzucił plecak na tory i uciekł. Ewakuować trzeba było kilkaset osób. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jaki jest powód zachowania cudzoziemca?
4: Śledczy ustalili, że to był wybryk chuligański. Nie stwierdzono, by Ukrainiec działał na czyjeś zlecenie. Policja potraktowała jego działanie jako wykroczenie i przekazała go strażnikom granicznym. 38-latek otrzymał decyzję o przymusowym opuszczeniu terytorium Polski. Zostanie zawieziony przez funkcjonariuszy na przejście graniczne i przekazany ukraińskim pogranicznikom. Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do Polski i do strefy Schengen.
2: Warszawa zwraca się do Brukseli o nadzwyczajną pomoc finansową dla producentów świń w Polsce. Z takim wnioskiem wystąpił do Komisji Europejskiej minister rolnictwa Stefan Krajewski. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF.
5: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Jak resort uzasadnia ten wniosek?
5: We wniosku przesłanym Brukseli resort zwraca uwagę na to, że ceny świń w Polsce są 7% poniżej unijnej średniej, a ponieważ latem ubój świń rośnie, to nie ma szans na to, że ich ceny wzrosną. Oczywiście dla klientów w trakcie zakupów spadające ceny mięsa wieprzowego są dobrą wiadomością, to cieszy, ale dla producentów to jest dramat i bardzo często widmo bankructwa. Tym bardziej, że w tym roku mamy wyjątkowo dużą konkurencję ze strony producentów wieprzowiny z Brazylii i Kanady. Dlatego minister rolnictwa Stefan Krajewski chce, żeby Bruksela pomogła rolnikom. Odpowiedzi na razie brak.
6: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
2: 9 dni zostało do kinowej premiery filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. W sieci właśnie pojawił się finałowy zwiastun widowiska. Jakie niespodzianki czekają na widzów? Sprawdzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: W zwiastunie można wyłapać kilka nowych scen. Są ujęcia na przykład z pojedynków Spider-Mana ze Skorpionem i z Hulkiem. Jak pamiętamy z poprzedniej części, Peter Parker musiał ocalić świat i sprawić, żeby wszyscy zapomnieli, że to on jest dzielnym Spider-Manem. Nie wie o tym ani jego ukochana, którą gra Zendaya, ani jego przyjaciele. W roli Spider-Mana ponownie Tom Holland. Powiedziałbym, że ten film jest po prostu bardziej dojrzały. Dorosłem jako aktor, a Peter Parker dorósł jako postać. To jest jeden z niewielu bohaterów komiksowych, na którego fani czekają, który się nie znudził. Są też oczekiwania kasowe, bo trzeci film z tej serii zarobił w kinach ponad $1,900 milionów. To najwyższy wynik w historii filmów o człowieku pająku.
2: W kinach nowy Spider-Man od 31 lipca. Lato w Tatrach zaskakuje. Tylko 2 stopnie na plusie pokazały termometry dzisiaj rano na Kasprowym Wierchu. Na rysach był nawet lekki mróz. W ciągu dnia zrobiło się nieznacznie cieplej i choć to lipiec, to turyści zjeżdżali kolejką z Kasprowego wyziębieni.
8: Słyszałem, że nie za gorąco na górze.
9: No tak w sam raz.
8: 5 stopni.
9: Coś koło tego.
8: Na lipiec? Idealnie.
9: Idealnie.
3: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
8: A ta temperatura nie przeszkadzała?
9: Nie, emocje brały warto, górę, także warto. Temperatura nie miała znaczenia.
8: Kurtki się ciepłe przydały na górze?
10: Jak najbardziej. W szczególności na tej kolejce w dół to...
3: Oj, bardzo. Podobno odczuwalna zero.
8: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
3: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
8: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
3: Tak.
8: Tylko się dobrze ubrać ciepło.
3: Tak.
8: Czapka, rękawiczki, kurtka puchowa i można w lipcu iść w góry. Dobry but jeszcze.
2: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. To nie koniec chłodu w Tatrach. W piątek na Kasprowym będzie mróz. A nowe fakty w RMF FM o 17.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: słyszałem takie określenie lipcopad ostatnio i to jakoś się chyba sprawdza, ale przyznam szczerze, że w kurtce zimowej jagodzianki jeszcze nie jadłem, więc wszystko przed nami. Słuchajcie, ja szukam...
2: Raczej grudzień w lipcu.
1: O, na przykład. Prawda? Szukam słońca i jeśli chodzi o słońce dziś, no to w przeważającej części kraju uważajcie na burze po południu na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
1: 6 po 16 tu RMF FM na wakacjach.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Słów koniecznie dajcie głośniej w studiu faktów ponownie. Anna Wachowska, witam Aniu.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. Seria utrudnień na drogach. O uwagę prosimy kierowców z Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i Mazowsza. System używany przez Federalne Biuro Śledcze pomocny przy identyfikacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Na koniec będziemy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Warunki do żeglowania jak marzenie.
3: To jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
2: To są fakty o 17. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Brzeźno między węzłami Lisewo i Tużno samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Łodzi. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 43 w Łódzkiem. W Dzietrznikach na trasie Wieluń-Rudniki dachował samochód osobowy. Droga jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez ponad godzinę. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S2 na wysokości Warszawy. Do kolizji doszło między węzłami Wilan i Wał Miezeszyński. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Terespola. Ostrzegamy. Prezydent nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. Karol Nawrocki awansował komendantów wojewódzkich z Kielc, Bydgoszczy oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Stopień nadinspektora otrzymał też dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Wręczenie nominacji odbędzie się pojutrze w Warszawie podczas obchodów Święta Policji. Do identyfikacji szczątków ekshumowanych na Wołyniu badacze wykorzystują narzędzia amerykańskiego biura śledczego FBI. W dawnej miejscowości Wola Ostrowiecka trwa kolejny tydzień prac przy zbiorowej mogile, w której znaleziono do tej pory szczątki blisko 40 ofiar. Z tymi informacjami reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
4: Dzień dobry.
2: Witamy, Magdo. Z każdego szkieletu będzie pobrany materiał kostny do badań genetycznych.
4: W czasie poprzednich ekshumacji w latach 90. nie było jeszcze takiej możliwości prowadzenia badań genetycznych, jaka jest dziś. Teraz ze szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny i wprowadzony do bazy. To może pozwolić na identyfikację ofiar zbrodni i właśnie na tym etapie wykorzystane zostanie narzędzie, które IPN otrzymał od FBI.
5: Narzędzie, które się nazywa CODIS, które pozwala w sposób masowy porównywać ze sobą profile genetyczne od rodzin, od krewnych i od ofiar.
4: Tłumaczy ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze będą pracować przy pierwszej zbiorowej mogile, dopóki nie upewnią się, że wydobyli wszystkie szczątki. Później prace przeniosą się do sąsiedniej miejscowości, gdzie w kwietniu odkryto kolejny dół śmierci.
6: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
2: Sensacyjne doniesienia astronomów. Odkryli obiekt, który właściwie nie wiadomo jak nazwać. I te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
7: Witam ponownie. Z pomocą teleskopu VLT w obserwatorium Paranal w Chile odkryto pozasłoneczny układ składający się z trzech obiektów. Wokół największego z nich, gwiazdy o masie rzędu połowy masy Słońca, krąży tam brązowy karzeł o masie około 37 razy większej od Jowisza. Z kolei wokół niego krąży kolejny obiekt o masie Jowisza. Ten obiekt wydaje się księżycem, ale definicji księżyca nie spełnia. Nazwano go więc egzosatelitą.
2: Jak taki układ może wyglądać? Zobaczcie sami na rmf24.pl. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pogoda idealna do żeglowania. To dobra wiadomość dla turystów, którzy wybierają się tam na urlop.
3: Mamy fajny wiaterek 2 do 3 w skali Beauforta, także jak na teraz warunki do uprawiania żeglarstwa w mojej ocenie na 5.
8: To w imieniu szczurów lądowych zapytam, jak sytuacja z temperaturą wody w jeziorach?
3: No ta woda na początku nam skoczyła, tak na początku miesiąca, jak mieliśmy te upały, nawet do 24 stopni dochodziła. Teraz jak waha się w granicach 19-22, to zależy na jakim kąpielisku tą wodę sprawdzamy. Także to jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
2: Z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W faktach o 18 zabierzemy Was w podróż po kulinarnej mapie Polski. Z naszą akcją Pyszne, bo Polskie będziemy w Stargardzie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Poza tym nic się nie martwcie, Piotrek Bułakowski na pewno zapewni wam jakieś takie docieplane łódki albo kapoki z futerkiem. Wszystko się da ogarnąć. Ja sprawdzam dla was mapy pogodowe na czwartek. burzowo i deszczowo. Nie wiem, czy was to zachęci, ale to jest też opcja do spędzenia na przykład nadrobienia czasu w domu, o na przykład. 20-21 stopni na zachodzie, burzowo na Dolnym Śląsku i na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No i patrzcie, jak to zleciało. 5 po 17, czyli ten...

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie. Witamy Aniu. Ceny paliw to na początek.
2: Tak jest. Czas na program Ceny Paliwa Wyżej. Nie będzie powrotu do rządowego programu CPN, czyli obniżki stawek na stacjach. Za litr diesla płacimy już niemal 8 zł. Będą też ważne informacje dla kierowców podróżujących krajową 48 na Mazowszu. A na koniec kulinarne zaskoczenia na trasie naszej akcji. Pyszne, bo polskie. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Rząd jednak nie planuje powrotu do programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś za 95 zapłacimy już 7 zł 39 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł 74 grosze. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, a co na to politycy?
3: Politycy koalicji rządzącej powtarzają jak mantrę, że wciąż obserwują sytuację na światowych rynkach. Na razie jednak nie ma decyzji o powrocie do programu CPN, bo ceny ropy spadają.
4: Liczymy na to, że jednak ceny paliw z opóźnieniem, ale mimo wszystko zaczną spadać, a przynajmniej zahamowany zostanie wzrost.
3: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w RMF24. Opozycja z kolei twierdzi, że rząd nie może czekać i powinien natychmiast przywrócić program CPN.
5: Drogie paliwo pociągnie za sobą wzrost innych cen i będzie drenowało kieszenie Polaków.
3: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Polityk dodał, że rząd w marcu również zwlekał z wprowadzeniem programu CPN, co zdaniem opozycji kosztowało Polaków nawet 2 miliardy złotych.
2: Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 48 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Kacperków, to odcinek Potworów Białobrzegi, ciężarówka wypadła z drogi. Prokuratura musi zbadać, czy doszło do znieważenia hymnu państwowego. Tak uznał sąd. Chodzi o konferencję poprzedzającą galę Prime Show MMA z marca tego roku. W czasie jej transmisji w internecie zmieniono słowa pierwszej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zawiadomiła wtedy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych. Prokuratura odmówiła wtedy wszczęcia śledztwa. Teren wojskowy to propozycja radia RMF24 na dzisiejszy wieczór. Z nami w faktach teraz prowadzący ten program komandor Maksymilian Dura. Witamy.
6: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry. Tematy jak zawsze bardzo aktualne.
6: No tak, w terenie wojskowym zaczniemy od syren, które wczoraj zawyły w Polsce, bo mogą nadlecieć drony. Później przejdziemy do syren, które nie wyją w Rosji, pomimo że nadlatują drony, by w końcu z kasztelanem zamku w Gniewie porozmawiać o polskiej husarii i festiwalu historycznym Wiwat Baza. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: Warto posłuchać radia RMF24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Kiszone kotlety schabowe, lody z ziemniaków, jagodzianka niczym sernik baskijski i paprykarz z ogórkowym żelem. Dzisiejsze menu akcji Pyszne bo Polskie naprawdę robi wrażenie. My kolejny raz łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Anną Pałamar, które ciągle są w Stargardzie. Co was najbardziej zaskoczyło?
8: W Stargardzie w zachodniopomorskim nie spodziewałam się ślimaków lokalnych.
9: Tak, te ślimaki chyba najbardziej zaskakujące. Jak wy je przygotowujecie?
10: To dzisiaj co próbowaliście, to ślimaki po burgundzku faszerowane masłem czosnkowym. Podajemy je z gorącym, ziemniaczanym pieczywem upieczonym u nas w bistro.
8: Pawle, widziałeś nasze oczy, kiedy powiedziałeś, że masz lokalne ślimaki i pewnie tutaj ludzie też tak reagują. Jak w ogóle chcą? Mają ochotę na ślimaki?
10: Słuchajcie, jest to w ogóle jakiś fenomen. Ja nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że ślimaki będą tak popularne. Prowadzimy również warsztaty kulinarne, na których gotujemy z dziećmi. Podczas jednych zajęć były ślimaki po burgundzku. Grupa dzieci zjadła. Każdy z nich zjadł ślimaka z wielkim apetytem.
2: Zobaczcie te wszystkie zaskakujące dania. Polecamy relacje z akcji Pyszne bo Polskie na Instagramie RMF24. Polecamy także fakty o 19:00. Przedstawi je Mateusz Bożek. Dobrego wieczoru.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF czeka tu na Ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują Cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem, witam, zapraszam.
2: Na zegarach już prawie 19, posłuchajmy.
1: A na początek ważne informacje dla kierowców z krajowych 78 i 20. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później polska polityka i spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Jutro mija czas, jaki działacze PiS dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń. A na koniec o urodzinach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zablokowana jest krajowa 78 w Siewierzu w stronę Katowic. Na łącznicy z drogą numer 91 przewróciła się ciężarówka. W wypadku jedna osoba ucierpiała. Jedna osoba została ranna także w wypadku na krajowej 20 w Zachodniopomorskiem. W Marcelinie to odcinek Szczecinek-Biały Bór. Po zderzeniu dwóch osobówek wprowadzono ruch wahadłowy. Jutro prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Do spotkania dojdzie w samo południe. Przypomnę, że do jutra do północy politycy PiS mają czas na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym założonego przez Morawieckiego Rozwój Plus, pod groźbą wykluczenia z partii. Komitet na rzecz bezpiecznej onkologii dziecięcej założyli rodzice dzieci chorych na nowotwory, które do końca czerwca były leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak informowaliśmy w faktach, oddział onkologii i hematologii w tej placówce został zlikwidowany po połączeniu z oddziałem w Zabrzu. To zabrzański ośrodek przejął opiekę nad maluchami, ale brakuje w nim lekarzy. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Kropaczek.
3: Rodzice założyli komitet, ponieważ jak twierdzą, nikt z nimi indywidualnie nie chciał rozmawiać. Ich dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego kierowane są do szpitali poza regionem. W Zabrzu nie ma bowiem lekarzy z doświadczeniem w leczeniu takich nowotworów. Sześcioosobowy zespół z Katowic nie podjął pracy w nowym miejscu, twierdząc między innymi, że w Zabrzu pacjenci nie mają szybkiego dostępu do wielu innych specjalistów. W Katowicach było to zapewnione. W związku z kryzysem w onkologii dziecięcej w regionie interweniują śląscy parlamentarzyści i samorządowcy. Szereg pytań o sprawy kadrowe i organizacyjne ośrodka w Zabrzu zadali dyrektorowi szpitala i rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W odpowiedzi padły zapewnienia, że każde dziecko przeniesione do Zabrza ma zapewnioną ciągłość terapii, a w zakresie leczenia dzieci z guzami mózgu ośrodek współpracuje ze szpitalem w Warszawie.
1: Dokładnie 10 lat temu Donald Trump zaakceptował nominację Partii Republikańskiej i rozpoczął marsz po zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Dla wielu jego kandydatura była politycznym eksperymentem. Dziś wiadomo, że był to początek dekady Trumpa. Zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Od tych słów Donald Trump rozpoczął swoją drogę po zwycięstwo. Zaakceptował partyjną nominację. Stałem wówczas pod sceną w hali w Cleveland, w Ohio. A wszyscy zastanawiali się, czy pokona Hillary Clinton i czy biznesmen może być dobrym prezydentem. Trump nie tylko dwukrotnie wygrał wybory prezydenckie, ale też na trwałe zmienił partię republikańską, czyniąc z niej ugrupowanie o wyraźnie populistycznym i nacjonalistycznym charakterze. Jego styl uprawiania polityki, oparty na bezpośredniej komunikacji, ostrych sporach i podważaniu dotychczasowych reguł, wpłynął również na przeciwników. Polaryzacja amerykańskiej sceny politycznej osiągnęła niespotykany wcześniej poziom, a wiele debat od migracji i handlu po rolę Stanów Zjednoczonych w świecie toczy się dziś na zasadach wyznaczonych właśnie przez Trumpa. Niezależnie od ocen, ostatnie 10 lat to bez wątpienia dekada Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Ma niemal 240 metrów wysokości, prawie 50 kondygnacji i jest najwyższym zabytkiem w Polsce. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie obchodzi 71 urodziny.
5: Przyzwyczailiście nas do tego, że Pałac Kultury w zależności od okoliczności zmienia swój kolor. Czy na urodziny przygotowaliście coś specjalnego?
6: Oczywiście, że przygotowaliśmy coś specjalnego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów po zmierzchu. Będzie to widoczne. Ja nie jestem pewna, czy powinnam zdradzać tą niespodziankę. Jak nie muszę, to chcę powiedzieć, że będzie wyjątkowa.
1: Mówiła nam Katarzyna Osowiecka, prezes Pałacu i Kultury i Nauki.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jest i on, pogodny Mateusz.
2: Witam serdecznie. Tak, i mam też mapy.

Czuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od pożaru w centrum Chorzowa. Z ogniem walczy około 40 strażaków. Będzie również o Trybunale Konstytucyjnym, a także o piłkarskiej ekstraklasie. Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon rozgrywek. Między innymi o tym usłyszycie w faktach sportowych RMF FM. Zaczynamy. Kłęby dymu nad Chorzowem. Strażacy walczą z pożarem w ścisłym centrum miasta. Łączymy się ze śląską reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Aniu, co jeszcze wiadomo w tej chwili?
3: Pożar wybuchł w niezamieszkałym budynku w rejonie ulicy Kościuszki w pobliżu chorzowskiego rynku. Jak powiedział mi dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, pali się dach i elewacja tego budynku. Nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Na miejscu jest 13 zastępów Straży Pożarnej.
2: W przyszłym tygodniu, we wtorek, prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Sławomira Patyry, którego Sejm wybrał w czerwcu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki. Dodał, że prezydent tego samego dnia wręczy powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego. Przypomnę, że Patyra dwukrotnie kierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Ulicami Warszawy przeszedł dziś Marsz Pamięci upamiętniający 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców operacji Groza Aktion, masowej deportacji Żydów z warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. Tegoroczną 15. edycję marszu poświęcono kobietom w warszawskim getcie.
4: To jest dla tego miasta i dla historii w ogóle Polski bardzo ważne wydarzenie. Pierwszy ten transport do obozu zagłady. Uważam, że trzeba to upamiętniać.
5: Jaki by pani chciała, żeby ludzie zabrali stąd przekaz?
6: Tego rodzaju wydarzenia powinny ludzi jednoczyć. Nie powinny być wydarzeniami stricte żydowskimi bądź stricte polskimi. Powinny być wydarzeniami, w których uczestniczymy wszyscy. Nie tylko jako Polacy, jako Żydzi, nie tylko jako kobiety i jako mężczyźni, ale także jako młodsi i starsi. I to, co jest dla mnie też istotne, to to, że bardzo chciałabym widzieć tutaj młodsze pokolenie, a tego brakuje. I bardzo chciałabym ich zobaczyć w przyszłym roku, bo są potrzebni i czekamy na nich.
2: Z uczestnikami marszu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W wyniku brutalnej akcji w ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Na koniec przenosimy się jeszcze w góry i oddajemy głos tatrzańskim przewodnikom. O tej profesji mówimy dziś w faktach. Przewodnik nie tylko wskaże nam drogę nad morskie oko. Warto o nim pomyśleć także wtedy, gdy wybieramy się na wysokogórskie szlaki. Tam każdy błąd może nas sporo kosztować. Przekonuje Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
8: Nasze szlaki znakowane typu Kościelec, Przełęcz pod Chłopkiem, Rysy czy Orla Perć to są przecież szlaki bardzo trudne i mimo, że tam jest ścieżka, to dla kogoś, kto nie czuje się na siłach, warto skorzystać z usług przewodnika, który nam tą drogę pokaże, który nam powie, jak się zachować w danym konkretnym miejscu, a jak będą jakieś problemy, to będzie wiedział, jak z nich wybrnąć. I od tego ten przewodnik jest. Człowiek, który jest codziennie w górach, jest na jakiejś tam górze bardzo często, zna teren jak własną kieszeń, wie, w których miejscach czego unikać. To są informacje bezcenne, dlatego warto.
2: Człowiek z taką wiedzą to skarb, a my w RMF FM za chwilę z góry przeniesiemy się do świata sportu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Koniczny, który melduje się już w studiu. Witaj.
12: Tak, dobry wieczór. Siatkarki Włoch i Brazylii zameldowały się w półfinale Ligi Narodów. W dzisiejszych ćwierćfinałach Włoszki pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro o awans do najlepszej czwórki powalczą jeszcze Turcja z Kanadą oraz USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą 4. tytuł w historii rozgrywek, w tym 3. z rzędu. Brazylijki mają na koncie 4 srebrne medale, ale jeszcze nigdy nie wygrały Ligi Narodów. Obie drużyny spotkają się w półfinale. półfinale, a dwukrotnie grały już za sobą w wielkim finale. W piątek rozpocznie się nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Swój skład na nowe rozdanie ligowe prezentuje dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku Jagiellonia. Podopieczni Adriana Siemieńca mają za sobą letni obóz przygotowawczy w Turcji, w Austrii, z którego zadowolony jest trener zespołu.
1: W większości przypadków to był miesiąc takiej regularnej pracy. To na pewno na duży plus. Cieszę się, że zdrowie nam dopisywało, by tak utrzymywać to już w sezonie.
12: Pierwszy mecz Jagiellonii w nowym rozdaniu w sobotę przed własną publicznością zmierzy się ona z Koroną Kielce. Z początkiem sierpnia ruszą nowe zmagania letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Początek rywalizacji w Wiśle wśród biało-czerwonych ma pojawić się m.in. polski medalista olimpijski Kasper Tomasiak. Kolejne starty jednak nie są takie pewne.
13: Nie mamy takiego pełnego planu, jeśli chodzi o takie startowanie, ponieważ pewnie to będzie wychodzić na bieżąco. Też to będzie zależeć od tego, w jakiej będziemy formie, w jakim będziemy czuć się na skoczni i czego będziemy w danej chwili potrzebować, więc pewnie to będzie decydowane wszystko na bieżąco.
12: Mówił naszemu reporterowi Cezaremu Dziwiszkowi Kacper Tomasiak. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Będziemy się tego trzymać, że nie, że tam lipiec i czy tam listopad, tylko że odrobiny aury słonecznej też jutro się pojawi, chociaż burze z silnymi opadami deszczu. No, zbliżają się do Polski. W części kraju zacznie padać jeszcze w nocy najsilniejsze opady wyładowania, także burzowe. W czwartek tak 18-21 kresek, ale piątek już słoneczny. No to możemy obiecać.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: Wypadek czterech osobówek na trasie S2 w Warszawie. Utrudnienia także na S3 na Dolnym Śląsku. Na początek ważne informacje dla kierowców. Nawet 5 lat więzienia grozi sprawcom brutalnego pobicia mężczyzny w Poznaniu. Tatry nie są torem wyścigowym. Na koniec o walce Słowaków z nadmiernym hałasem w górach. Aż 4 samochody osobowe zderzyły się na trasie S2 w Warszawie między węzłami Wał Miedzeszyński i Patriotów. Zablokowane są tam 2 pasy w kierunku Terespola. Kierowcy, musicie uważać także na S3 na wysokości Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Pali się tam samochód osobowy. Jeden pas w kierunku Lubawki jest zablokowany. Ponad 60 strażaków wciąż walczy z pożarem niezamieszkałego, remontowanego budynku w centrum Chorzowa. Ogień objął dach i elewację. Pożar nie jest jeszcze opanowany. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych. Do 5 lat więzienia grozi 2 mieszkańcom Poznania, którzy w tramwaju, a potem na przystanku pobili mężczyznę za to, że stanął w obronie obrażanych obcokrajowców. Podejrzani 40- i 38-latkowie zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą za znieważenie i pobicie 67-latka, co zostało zakwalifikowane jako czyn chuligański.
3: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej.
2: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wcześniej pojawiła się informacja, że poszkodowany ujął się za 19-letnim Ukraińcem. Jak poinformował rzecznik prokuratury, z zapisów monitoringu nie wynika, że wśród osób znieważanych był chłopiec i do tego obywatel Ukrainy. Podejrzani zostali objęci dozorem policji. Mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czeka na kandydatów do pracy. Obecnie wolnych jest aż 80 wakatów. Chętni, jeżeli zgłoszą się teraz, jeszcze w tym roku założą mundur.
4: Co ważne, bo kandydaci czasami czekają na telefon z komórki kadrowej. Nie, to kandydat ma zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na złożenie osobiste dokumentów. No i później rusza procedura kwalifikacyjna. I w tym roku, jeżeli już złoży te dokumenty, to do końca roku zdąży jeszcze założyć ten mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Mamy 150 etatów, 70 kandydatów już przyjęliśmy, 80 osób jeszcze ma szansę w tym roku zasilić szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Władze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego chcą chronić turystów i przyrodę przed nadmiernym hałasem. Chcą zakazu poruszania się samochodów i motocyklów po drodze wolności, łączącej miejscowości po południowej stronie Tatr. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Słowacy mają dość rajdów organizowanych po swojej stronie Tatr i ryku silników sportowych maszyn. Tatry nie są torem wyścigowym, mówi dyrektor Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego Michał Babnicz. Są za to najcenniejszym parkiem narodowym w naszym kraju i miejscem wypoczynku, do którego ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu ciszy, czystego powietrza i przyrody. Jak zaznaczają nasi południowi sąsiedzi, nie chodzi o szykanowanie miłośników szybkich samochodów czy motocykli, ale o ochronę mieszkańców, turystów i przyrody. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy takie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nie wiadomo także, kto miałby sprawdzać, czy pojazdy poruszające się po drodze wolności nie są przypadkiem zbyt głośne.
2: Słowacki TPN wysłał w tej sprawie wnioski do kilku ministerstw. Czy odniesie sukces w walce z hałasem? Dowiecie się tego z faktów RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: A na fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
9: FIFA przedstawiła drużynę marzeń zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Wybrali ją kibice z całego świata, a w składzie znaleźli się piłkarze z 6 federacji. Najwięcej przedstawicieli ma Hiszpania. Do Dream Teamu trafili Porro, Cucurella i Rodri. Z Argentyny wyróżniono Martineza oraz Messiego. W drużynie znaleźli się także 3 Francuzi: Upamecano, Olize oraz Mbappé. Jedenastkę uzupełniają Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland. Największe uznanie kibiców zdobył bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, który otrzymał blisko 40% głosów na swojej pozycji. audycji. Cały skład drużyny marzeń mundialu znajdzie się na naszej stronie internetowej. Pozostajemy przy piłce nożnej. Polskie zespoły rozpoczną jutro walkę o udział w lidze konferencji. W Częstochowie Raków zmierzy się z maltańską Balettą, a GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. Pojutrze natomiast nowe rozgrywki rozpocznie obchodząca stulecie Ekstraklasa. Wraz z nią kilka nowości idących z duchem czasu.
10: To także wykorzystywanie coraz bardziej narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, bo to przecież te ciekawostki statystyczne podawane praktycznie w sekundach, to wprowadzenie półautomatycznej linii spalonego.
9: Zapowiadał Marcin Animucki, szef Ekstraklasy, na początek rozgrywek spotkanie Radomiaka z Wieczystą. 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych. Tak wyglądać będzie 82. rajd Polski. Rywalizacja rusza już w piątek, a weźmie w niej udział między innymi Jakub Matulka. Jak przyznaje rajdowy mistrz Polski, trasa to nie lada wyzwanie.
11: Na jednym odcinku mamy 4 różne rodzaje asfaltu, różną przyczepność, zmieniający się rytm tych odcinków, też duża liczba ograniczników cięć. Do tego też trzeba się przyzwyczaić.
9: A więcej informacji o zbliżającym się rajdzie Polski znajdziecie na rmf24.pl.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Doskonale, że jesteśmy znowu w komplecie.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na te najświeższe.
2: Jest zgoda Senatu na powołanie nowej Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu? Jutro spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w sprawie stowarzyszenia byłego premiera. Będzie też o Portugalii, która chce skarbów ukrytych na dnie Atlantyku. Fakty zaczynamy jednak od pilnej informacji z Dolnego Śląska. Osób ewakuowano z dworca PKS i galerii handlowej w Jeleniej Górze. Powodem było zgłoszenie o znalezisku w koszu na śmieci niewybuchu, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejscu są policjanci, strażacy i służby zarządzania kryzysowego miasta.
3: Na miejsce zadysponowano również policyjnych saperów z Wrocławia, którzy jadą na miejsce i zabezpieczą to znalezisko.
2: Przekazała RMF FM rzeczniczka prasowa policji w Jeleniej Górze podinspektor Edyta Bagrowska. Dwie osoby zostały ranne w wybuchu gazu na jachcie w porcie w Sztynorcie w Warmińsko-Mazurskiem. Na pokładzie było 6 osób. Na miejscu są strażacy i mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Życie rannych osób nie jest zagrożone. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Za było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dyskusji w Senacie przysłuchiwała się nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Nowa rzecznik była pytana m.in. o to, jak postrzega praworządność. Senatorowie opozycji podkreślali, że RPO musi wzbudzać zaufanie wszystkich obywateli, a wcześniej Sylwia Gregorczyk-Abram angażowała się politycznie po jednej stronie.
5: Jak pogodzi pani opozycję przypisaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich z wieloletnim współtworzeniem inicjatywy Wolne Sądy?
4: Pytał senator Rafał Ambrozik. Nowo wybrana Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywała, że zawsze stawała w obronie wartości konstytucyjnych, a nie konkretnej formacji politycznej.
6: Naprawdę zrobię wszystko, żeby przekonać obywateli, że jestem rzeczniczką niezależną i broniącą absolutnie praw każdego obywatela.
4: Wybrana właśnie RPO zastąpi na tym stanowisku po 5-letniej kadencji profesora Marcina Wiącka.
7: Polityczna burza w Warszawie.
2: To może być spotkanie ostatniej szansy. Jutro w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus byłego premiera, pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter RMF FM Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
8: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
2: Portugalia ma chrapkę na skarby. Ministerstwo Obrony tego kraju poinformowało, że marynarka wojenna wyśle na Atlantyk jednostkę hydrograficzną, która w pobliżu Lizbony będzie szukać zatopionych wraków z cennymi ładunkami. Przedmioty te należą do portugalskiego dziedzictwa narodowego, podkreślił minister obrony Nuno Melo. Operacja prowadzona jest we współpracy z portugalskim Ministerstwem Kultury, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Narodowym Centrum Archeologii. Zgodnie z szacunkami portugalskiego resortu kultury udało się zidentyfikować zaledwie 100 miejsc, w których znajdują się zatopione wraki, a bardzo dobrze znana jest lokalizacja tylko 20 takich jednostek spośród w sumie 7 tysięcy wraków, które zatonęły w ciągu wieków w wodach pod portugalską jurysdykcją.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Czas na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Paweł Konieczny.
13: Dobry wieczór. Klaudia Zwolińska awansowała do półfinału rywalizacji C1 podczas Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Dla Polki to już drugi półfinał. Dzień wcześniej z najlepszym czasem awansowała również w konkurencji K1. W rywalizacji mężczyzn do półfinału awansował Szymon Nowowilski, który zajął 21 miejsce. Z zawodami pożegnali się Kasper Sztuba i Michał Wiercioch. Ten pierwszy został ukarany za rzekome omnięcie bramki, co wywołało kontrowersje i krytykę ze strony zawodnika oraz Polskiego Związku Kajakowego. Mistrzostwa Świata w slalomie potrwają do soboty. Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Jutro rozegrają swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Medaliki podejmą maltańską Valletta FC. Jak mówi trener częstochowskiego zespołu Dawid Kroczek, ekipa dobrze przepracowała okres przygotowawczy.
14: Wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
13: Początek spotkania w Częstochowie o 18.30, dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. A na koniec jeszcze zaproszenie na rmf24.pl. Tam znajdziecie rozmowę z polskim medalistą zimowych Igrzysk Olimpijskich. Kasper Tomasiak pytany był m.in. o konsumpcję nagrody za olimpijskie zdobycze.
15: Czy już mentalnie nastawiony na przeprowadzkę do Warszawy? Jak to będzie z tym mieszkaniem, które wygrałeś sobie?
16: No tak, jeszcze szczegółowo nie wiem, jak to będzie na pewno wyglądało. Po prostu jak to będzie wyglądało z tym połączeniem tych treningów i tego mieszkania tutaj, więc pewnie wyjdzie to wszystko spontanicznie i dopiero już kiedy to mieszkanie będzie oddane.
13: Całą rozmowę naszego dziennikarza Cezarego Dziwiszka z Kasprem Tomasiakiem znajdziecie na rmf24.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Gry i zabawy dla dorosłych, czyli GIS, popularny w RMF FM, już wiesz, że...

szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przedstawia Mateusz Bożek.
2: Nawet kilka godzin może potrwać walka z silnym pożarem w centrum Chorzowa. Tym otwieramy fakty. Wypadek kolejowy koło Kielc. Pasażerowie, spodziewajcie się utrudnień. Kraków wciąż bez prezydenta. Co o sytuacji w mieście sądzą jego mieszkańcy? Ich głosy zebrał reporter RMF FM. A na koniec o rajdowych mistrzostwach Polski. Do późnych godzin nocnych może potrwać akcja gaśnicza strażaków w Chorzowie. Jak informowaliśmy w faktach, pali się tam niezamieszkały budynek w centrum miasta. Ogień został już opanowany, w tej chwili trwa dogaszanie. Na miejscu wciąż jest jednak ponad 20 zastępów straży pożarnej. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S2 w Warszawie, na odcinku między węzłami Wał Miedzeszyński i Patriotów. Doszło tam do wypadku w sumie 5 samochodów osobowych. Jeden pas w kierunku Terespola jest zablokowany. Zablokowana jest również krajowa 8 w Magnicach na Dolnym Śląsku. Dachował tam samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wykolejenie lokomotywy pociągu towarowego na stacji Zagnańsk koło Kielc w Świętokrzyskiem. Jak przekazał Tomasz Łatowski z zespołu prasowego PKP EPLK, na miejscu wypadku działają już służby kolejowe. Wagonami przewożone było kruszywo.
3: Lokomotywa opiera się o słup sieci trakcyjnej i będzie w godzinach nocnych najprawdopodobniej podnoszona ciężkim sprzętem.
2: Jak tłumaczy Łatowski, pasażerowie podróżujący pociągami na linii Kraków-Skarżysko-Kamienna muszą się liczyć z opóźnieniami.
3: Wpływ na ruch pociągów, ponieważ również ze względu na prace inwestycyjne, które się toczą na pobliskich liniach, na tej stacji w tej chwili nie mogą się krzyżować, czyli mijać pociągi. W związku z tym występują opóźnienia. Te opóźnienia mogą sięgać kilkudziesięciu minut.
2: Apeluję, aby na bieżąco śledzić komunikaty na portalu pasażera.
4: Tym żyje Kraków.
2: Taki bałagan zupełnie nie sprzyja miastu. Jesteśmy w stanie zawieszenia. Brak wyznaczonej daty wyborów to czysta polityka. Tak krakowianie komentują sytuację, w której znalazła się stolica Małopolski po odwołaniu prezydenta. Mijają niemal 2 miesiące od referendum, a wciąż nie poznaliśmy daty przedterminowych wyborów.
5: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
6: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
7: W ogóle zakładałabym, że gdzieś przepisy określają dokładnie, do kiedy te wybory powinny się odbyć, ale rozumiem, że nie ma takiej jasności. Można to różnie interpretować, no i to faktycznie już jest takie naciągane.
8: Niestety obawiam się, że to są właśnie względy polityczne. Sam mam taką sprawę, która jest cały czas w zawieszeniu przez to i nie służy mi to.
2: Te głosy krakowian w okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórzem zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Polacy kupują coraz więcej. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu sprzedaż w sklepach wzrosła o 6,2% w skali roku. To najwyższy wzrost od kilku miesięcy. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, skąd tak dobry wynik?
9: W rzeczywistości ten wynik może być nieco słabszy. Prawdziwy obraz sprzedaży psuje nam kalendarz. Tegoroczny czerwiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. Dlatego ten wzrost jest tak duży. Oczywiście nie oznacza to, że sprzedaż stoi w miejscu. Przeciwnie, bardzo mocno wzrosła sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD. O prawie 15% licząc rok do roku. To duża zmiana. Tłoczno także w aptekach i drogeriach, bo sprzedaż leków i kosmetyków również w górę. O 10%. Mniejsze kolejki możemy spotkać w supermarketach i warzywniakach. Sprzedaż żywności z najsłabszym wynikiem spośród wszystkich kategorii. Najsłabszym, ale i tak na plusie. O niespełna 2%.
2: Już tylko 2 dni zostały do rozpoczęcia 82. rajdu Polski w ramach 4. rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Po wielu latach z mazurskich Szutrów wyścig przenosi się w tym roku do Górnego Śląska. Te trasy dobrze zna kierowca rajdowy, rodowity gliwiczanin, Jakub Matulka.
10: Pan zna wszystkie te odcinki?
11: Tak. Oprócz nigdy nie miałem okazji jechać odcinka Przegibek, pierwszego niedzielnego odcinka, ale resztę tak, może trochę w innych konfiguracjach, ale każde fragmenty drogi znam.
10: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
11: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami. To jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
2: Z Jakubem Matulką rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Otwarcie rajdu Polski, pierwszy odcinek specjalny w piątek, a zakończenie wyścigu w niedzielę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tej nocy prognozowane są burze, które miejscami będą...

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty o północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Na początek ważne informacje dla pasażerów kolei z trasy Kraków-Skarżysko-Kamienna. Dożywocie dla sprawcy zabójstwa 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Sąd oddalił wniosek obrony. Później spojrzymy w kosmos. Posłuchajcie o sensacyjnym i dość nietypowym odkryciu astronomów. Już nieco ponad tydzień został do letnich Grand Prix w skokach narciarskich. Od kilkunastu do kilkudziesięciu minut mogą wynieść opóźnienia pociągów na trasie Kraków-Skarżysko-Kamienna. Jak informowaliśmy w faktach, w Zagnańsku koło Kielc wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego.
3: Lokomotywa, która jechała w ramach tak zwanych jazd manewrowych, ciągnąc 14 wagonów, wykoleiła się na jeden z torów stacyjnych. W miejscu pracuje komisja kolejowa, która próbuje skutki tego wypadku rozwikłać. Bardzo proszę podróżnych, którzy w tej chwili po tej linii podróżują, aby sprawdzali sytuację na portalu pasażera i słuchali komunikatów wygłaszanych na stacjach.
2: Apeluje Tomasz Łatowski z zespołu prasowego PKP PLK. Kara dożywotniego więzienia dla Jakuba A., sprawcy zabójstwa 10-letniej dziewczynki z dolnośląskich Mrowin. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Do zbrodni doszło 7 lat temu. Krystyna zaginęła po tym, jak wyszła ze szkoły. Jej ciało znaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. 40 tysięcy złotych kary grzywny otrzymał prezes jednej z firm pośrednictwa pracy z Warszawy. Po kontroli dwóch zakładów w powiecie ostródzkim warmińsko-mazurskim okazało się, że na 50 cudzoziemców aż 42 pracowało nielegalnie.
4: 34 Kolumbijczyków, 4 obywateli Nikaragui, 3 Gwatemali i Paragwajczyk pracowali bez zezwolenia na pracę, a część z nich nie miała również podpisanej umowy o pracę. Prezes firmy przyznał się do cudzoziemcom pracy bez odpowiednich dokumentów, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 40 tysięcy złotych.
2: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Warszawa zwraca się do Brukseli o nadzwyczajną pomoc finansową dla producentów świń w Polsce. Z takim wnioskiem wystąpił do Komisji Europejskiej minister rolnictwa Stefan Krajewski. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM.
5: We wniosku przesłanym Brukseli resort zwraca uwagę na to, że ceny świń w Polsce są 7% poniżej unijnej średniej, a ponieważ latem ubój świń rośnie, to nie ma szans na to, że ich ceny wzrosną. Oczywiście dla klientów w trakcie zakupów spadające ceny mięsa wieprzowego są dobrą wiadomością, to cieszy, ale dla producentów to jest dramat i bardzo często widmo bankructwa. Tym bardziej, że w tym roku mamy wyjątkowo dużą konkurencję ze strony producentów wieprzowiny z Brazylii i Kanady. Dlatego minister rolnictwa Stefan Krajewski chce, żeby Bruksela pomogła rolnikom. Odpowiedzi na razie brak.
6: Kosmiczne fakty w RMF FM.
2: Sensacyjne doniesienia astronomów. Odkryli obiekt, którego nie potrafili nazwać. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
7: Z pomocą teleskopu VLT w obserwatorium Paranal w Chile odkryto pozasłoneczny układ składający się z 3 obiektów. Wokół największego z nich, gwiazdy o masie rzędu połowy masy Słońca, krąży tam brązowy karzeł o masie około 37 razy większej od Jowisza. Z kolei wokół niego krąży kolejny obiekt o masie Jowisza. Ten obiekt wydaje się księżycem, ale definicji księżyca nie spełnia. Nazwano go więc egzosatelitą.
2: A jak taki układ może wyglądać? Zobaczcie sami na rmf24.pl. Z początkiem sierpnia rusza letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Do zmagań w Wiśle przygotowuje się m.in. medalista olimpijski z predatcą Kacper Tomasiak. W rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM nasz skoczek mówi, że najważniejszy dla niego jest jednak sezon zimowy. W ubiegłym sezonie Kacper zawiesił sobie poprzeczkę niezwykle wysoko.
8: Przy zimę i igrzyska, to wszystko co się działo wokół ciebie jednak było obciążające psychicznie.
9: Po tym upadku w Vikersund potrzebowałem takiego właściwie odpoczynku bardziej od tej psychicznej strony niż fizycznej, bo jednak też z powodu upadku trochę to całe zmęczenie, to psychiczne też dało o sobie znać, więc na pewno było czuć to zmęczenie, ale jednak w tym okresie zaraz po zakończeniu sezonu się udało tego po prostu odpocząć, więc te przygotowania w sezonie letnim zaczynaliśmy już z takiego, jako tacy wypoczęci.
2: Rozmowę z Kacprem Tomasiakiem polecamy na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. Koniecznie posłuchajcie również kolejnych faktów. Te za niecałą godzinę, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jest, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kolejna seria amerykańskich uderzeń na cele w Iranie. To już 12 noc z rzędu. Strażacy jeszcze przez co najmniej kilka godzin będą prowadzić akcję do gaszenia pożarów w Chorzowie. W faktach także nieletni na hulajnogach elektrycznych po alkoholu. Policja ostrzega, to nie są zabawki. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. To już 12 z rzędu noc nalotów. Według CENTCOM operacja ma ograniczyć zdolność Teheranu do zagrażania żegludze w rejonie cieśniny Ormuz. Irańskie media informują o eksplozjach m.in. w Ahwazie i na południowym wybrzeżu kraju, a armia Kuwejtu przekazała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Donald Trump zapowiedział, że każdy atak Iranu na statki w cieśninie Ormuz spotka się z odwetem. Ocenił też, że Teheran nie jest jeszcze gotowy do zawarcia porozumienia z USA. Strażacy jeszcze przez co najmniej kilka godzin będą prowadzić akcję do gaszania pożarów w Chorzowie. Jak informowaliśmy w faktach, po południu zapalił się tam niezamieszkały budynek w centrum miasta.
2: W tej chwili na miejscu zdarzenia pracuje 64 strażaków i 22 zastępy. Gorąca prośba do mieszkańców Chorzowa Starego o pozamykanie okien.
1: Informował i apelował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych starszy brygadier Arkadiusz Labocha, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne to nie zabawki. Niestety zdarza się, że osoby niepełnoletnie korzystają z takich jednośladów bez uprawnień, a co gorsza po alkoholu. Tak było w Braniewie i Gołdapi w Warmińsko-Mazurskiem.
4: Podczas kontroli okazało się, że hulajnogą kierował 15-latek, który tłumaczył, że chciał jedynie podwieźć koleżankę do domu, ale nie miał on przy sobie ani dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia do kierowania hulajnogą. Nie korzystał też z kasku ochronnego, a jakby tego było mało, był nietrzeźwy. Kilka dni wcześniej w Gołdapi, również w nocy, po godzinie 23 na jednej z ulic 14-latka jedąc hulajnogą elektryczną uderzyła w krawężnik i upadła na chodnik. Nastolatka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Okazało się, że też była pod wpływem alkoholu i nie miała założonego kasku ochronnego. Ta sprawa również swój finał znajdzie w sądzie rodziny i nieletnich.
1: Mówił młodszy komisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów. 8 dni zostało do kinowej premiery filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. W sieci pojawił się finałowy zwiastun widowiska. Jakie niespodzianki czekają na widzów? To sprawdzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
5: W zwiastunie można wyłapać kilka nowych scen. Są ujęcia na przykład z pojedynków Spider-Mana ze Skorpionem i z Hulkiem. Jak pamiętamy z poprzedniej części, Peter Parker musiał ocalić świat i sprawić, żeby wszyscy zapomnieli, że to on jest dzielnym Spider-Manem. Nie wie o tym ani jego ukochana, którą gra Zendaya, ani jego przyjaciele. Spidermana ponownie Tom Holland. Powiedziałbym, że ten film jest po prostu bardziej dojrzały. Dorosłem jako aktor, a Peter Parker dorósł jako postać. To jest jeden z niewielu bohaterów komiksowych, na którego fani czekają, który się nie znudził. Są też oczekiwania kasowe, bo trzeci film z tej serii zarobił w kinach ponad $1,900 milionów. To najwyższy wynik w historii filmów o człowieku pająku.
1: W kinach nowy Spiderman od 31 lipca. A teraz w faktach sport. Robert Lewandowski za pół godziny zadebiutuje w barwach Chicago Fire. Polski napastnik znalazł się w wyjściowej jedenastce na spotkanie z Interem Miami. W ekipie z Miami zabraknie za to Leo Messiego i Rodrigo de Paula, którzy zagrali wszystkie mecze w barwach Argentyny na zakończonym w niedzielę mundialu i teraz odpoczywają. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był w środę gościem Piotra Salaka.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów o możliwej prowokacji ze strony rosyjskiej z użyciem ukraińskich dronów. To samo mówi Radosław Sikorski, a pan jako minister cyfryzacji widzi nadzwyczajną aktywność rosyjską jeśli chodzi o fake newsy?
7: Jest korelacja pomiędzy różnego rodzaju sabotażami i zdarzeniami krytycznymi w Polsce, a tym, że jest coraz więcej różnego rodzaju dezinformacji w sieci robionych przez Rosjan.
6: Czyli rozumiem, że te ataki w tej chwili w cyberprzestrzeni się nasiliły, jeśli chodzi o stronę rosyjską?
7: Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Incydenty i ataki na infrastrukturę, na przykład krytyczną, które cały czas w Polsce są wysokie i tutaj Rosja prowadzi z Polską wojnę. To jest wojna prawdziwa, hybrydowa, która toczy się już.
6: To się nasiliło w ostatnim czasie, czy nie?
7: To to jest cały czas podobne, bo próby przełamania polskich systemów następują codziennie. Tych ataków jest setki, czasami tysiące dziennie.
6: Czyli mamy tutaj podobny poziom, a pan mówi jeszcze o kolejnej dezinformacji, czyli o dezinformacji.
7: Czyli wpływ na to, jak w polskiej sieci jest coraz więcej różnego rodzaju rosyjskiej narracji, która jest antyukraińska, która wpływa na zachowania społeczne, która ma zdestabilizować w Polsce tą infosferę po to, żeby wpływać na społeczeństwo.
6: I to się zmieniło, to się nasiliło?
7: Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku Polska, żeby te trolle, farmy troli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci.
6: A to są tylko farmy troli, to czy są też jakieś nowe środki?
7: To są różnego rodzaju środki, bo są też osoby, które w Polsce są zachęcane narracjami z Rosji i czasami nawet w te rosyjskie narracje włączają się polscy politycy, pisząc straszne oszołomstwa, bo to też trzeba nazywać po imieniu.
6: A czy Rosjanie też wykorzystują komunikatory?
7: Wykorzystują Rosjanie komunikatory, wykorzystują portale społecznościowe, platformy, wykorzystują każde możliwe źródło informacji, dlatego trzeba być czujnym i mieć świadomość, że nie wszystko w sieci jest prawdziwe, a naszym wrogom, czyli Rosji, Białorusi, zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację.
6: Są fałszywe konta, na przykład polskich polityków?
7: No to jest nowa informacja, to znaczy warto powiedzieć o tym, że na portalach, na komunikatorach mamy do czynienia z nową kampanią, gdzie pod najważniejszych polskich polityków rządowych podszywają się osoby, które prowadzą kampanię, na przykład kontaktu z firmami polskimi, spółkami Skarbu Państwa, chcąc wyłudzać dane, informacje, wprowadzać fałszywe dane, czy wprost dokonywać oszustw.
6: To jak to wygląda, panie premierze?
7: Nie mogę zdradzić, do których to polityków rządowych dotyczy. Mogę powiedzieć...
6: Ale pana to dotyczy, czy nie?
7: Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to dotyczyć może Krzysztofa Gawkowskiego, chociaż nie zdradzam, czy jestem w tym miejscu, czy nie. Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego Spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje, który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
6: Czyli wydania polecenia także.
7: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb, w tym służb rosyjskich, które chcą destabilizować sytuację w różny sposób, również takimi narracjami na komunikatorach. Signal i WhatsApp tutaj najczęściej są używane, żeby podszywać się pod najważniejszych urzędników w Polsce.
6: Macie to zidentyfikowane jako działanie rosyjskie?
7: Mamy zidentyfikowane, że różne służby w taki sposób próbują podszywać się pod najważniejszych polityków. Został wydany też zalecenia pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w tej sprawie, jak powinny zachowywać się firmy, instytucje, bo to jest bardzo groźna sytuacja.
6: Panie premierze, pan powiedział o tych zagrożeniach, o tych fałszywych kontach na komunikatorach. Rozumiem, że uprzedzeni są wszyscy politycy, także politycy opozycji?
7: Wszyscy, dlatego że komunikat jest jawny. To znaczy nie ma dzisiaj sytuacji, w której ktoś by nie wiedział o zaleceniach pełnomocnika rządu.
6: No dobrze, ale w szerokiej grupie mówimy polityków?
7: Mówimy o kilku osobach w państwie i te osoby są też indywidualnie informowane, żeby miały świadomość, ale nigdy nie wiadomo, czy nie będzie jakiegoś kolejnego podszycia, dlatego trzeba działać z informacją szeroko, dlatego dzisiaj przedstawiam tą informację, zdradzam szczegóły tej kampanii w państwa radiu. I za pośrednictwem radia też informuję. Mamy dzisiaj takie kampanie. Warto, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dotknie taki incydent osoby, która nie jest na to gotowa.
6: Pana zdaniem to może być przygotowanie do jakiejś szerszej operacji?
7: Obserwujemy od dłuższego czasu, że mamy intensyfikację działań rosyjskich służb na kierunku Polska. To nie jest tak, że to jest chwilowe, że to się dzieje przypadkiem, na przykład w lipcu, w wakacje. Odnoszę wrażenie, że nie ma to nic wspólnego z jakąś przypadkowością. Rosja na kierunku Polska prowadzi taktyczną i operacyjną akcję destabilizacji.
6: Ja też mam takie wrażenie, że możemy łatwo połączyć kropki. Te kropki należy łączyć, bo te ostrzeżenia Radosława Sikorskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, również to, co pan mówi, to zapowiada jakąś dużą operację rosyjską?
7: Mamy tą świadomość, bo też potrafimy łączyć kropki.
6: Ale macie sygnał od sojuszników też?
7: Potrafimy łączyć... Ja nie mogę zdradzać takich informacji, panie redaktorze.
6: Ale był pan wczoraj na Komitecie do Spraw
7: Bezpieczeństwa? Byłem, dlatego nie mogę zdradzać tych informacji.
6: A uważa pan, że to, co mówił wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz po tym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa, to jest wierzchołek góry lodowej?
7: Uważam, że pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedzialnie powiedział tyle, ile może. powiedział bardzo taką wyrywkową część całości raportów po to, żeby Polacy też wiedzieli, że jesteśmy w sytuacjach krytycznych, to znaczy różnego rodzaju sabotaże, problemy, które miały miejsce w 2025 roku, czyli wloty dronów, czyli akcje na kolei, mogą się powtarzać, bo widzimy takie sygnały.
6: Ale my to mówimy do... czy klasa polityczna mówi to do wyborców, do Polaków, czy mówi to bardziej do Kremla, do Putina?
7: Mówimy to do społeczeństwa, mówimy to do sojuszników, mówimy to do Kremla. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że przeciwdziałanie różnego rodzaju sabotażom musi odbywać się na kilku polach. Społeczeństwo musi wiedzieć, że to wiemy, bo nie ma dzisiaj pola do tego, żeby coś ukrywać. W sprawie bezpieczeństwa musi być całkowicie odsłonięta kurtyna. Mówimy to do Rosjan, mówiąc im, identyfikujemy wasze działania, będziemy was oskarżać, jeżeli to się pojawi, i mówimy do sojuszników, uważajcie, bo dzisiaj Polska, jutro wy.
6: To jest nasza wiedza, czy to jest wiedza od sojuszników, panie premierze?
7: Polskie służby są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby infiltrować, wiedzieć, sprawdzać i mieć świadomość sytuacyjną, jeżeli chodzi o obszar Polski, Bliskiego Wschodu, Azji, Europy Wschodniej, i ta świadomość, co się dzieje dzisiaj w tym obszarze sabotaży i zagrożeń, jest w polskich służbach i my też dzielimy się tą wiedzą z innymi, więc ta współpraca operacyjna z innymi państwami jest, ale to z Polski często korzystają.
6: Dzielimy się też z Ukrainą?
7: My dzielimy się ze wszystkimi służbami, które dzielą się z nami. A współpraca...
6: A Ukraina się dzieli?
7: Czasami się dzieli, czasami my się dzielimy. Tak jest z każdymi innymi służbami. Tutaj nie ma takiego pola, że są jakieś flagi, żeby nie współpracować z sojusznikami. Dzisiaj Ukraina w tych relacjach geopolitycznych jest polskim sojusznikiem, a my sojusznikiem Ukrainy. Wrogiem jest Rosja i Białoruś. I trzeba to nazywać po imieniu.
6: A jak pan patrzy na to, co się dzieje wokół Ukrainy, jak się pan patrzy na ten hejt, który jest wokół, monitorujecie ten hejt jako Ministerstwo Cyfryzacji?
7: Monitorujemy to i też Ośrodek Analizy i Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-u ma coraz więcej dowodów na to, że rośnie zaangażowanie rosyjskich służb i rosyjskich wpływów, jeżeli chodzi o sianie dezinformacji w Polsce, która jest antyukraińska.
6: A podsycanie tego hejtu to jest sprawa rosyjskich służb, pana zdaniem, czy to jest kwestia nastrojów społecznych, które się zmieniają?
7: To się wpisuje w rosyjskie oczekiwania, ale też to jest podsycane przez polskich polityków. I ręka w rękę niektórzy politycy polscy, pan na przykład Czarnek, opowiadający o tym, że trzeba dokonać rozbrojenia Ukrainy, to jest to samo, co mówił Putin 3 dni po wojnie, po rozpoczęciu wojny, kiedy mówił, że trzeba dokonać demilitaryzacji Ukrainy. Skoro polski polityk mówi to samo, co przywódca na Kremlu, no to w Polsce będzie podsycało nastroje, bo jeżeli to uwiarygadnia, a polski polityk uwiarygadnia rosyjską narrację, to ona szerzy dezinformację, która w Polsce jest groźna, bo wtedy ludzie w to wierzą, później mamy ataki na ulicach, później mamy taką świadomość rasistowskiego czy innego zachowania, które prowadzi do nieszczęścia, pobicia, czasami do śmierci. I trzeba takie kropki łączyć i pokazywać, bo to nie jest tylko tak, że Rosjanie przyszli, stworzyli farmę troli i nagle tutaj pracują. No jeżeli oni pracują, a mają wsparcie polskich polityków PiSu i Konfederacji,
6: no
7: w rozumieniu narracji...
6: No to co możecie zrobić w takim razie jako Ministerstwo Cyfryzacji?
7: Ujawniać to.
1: Usłyszał Piotr Salak od ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

przykład, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.